Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Melo Radio Giżycko.
1: Y venga conmigo.

Przed nadużywaniem, byciem lekkomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Mello Radio.

0: Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
10: Chyba rurka.
9: A, no faktycznie.
10: No.
11: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Wycieczka z przewodnikiem.
1: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz, a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda, a archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie. Bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. Co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
2: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
3: No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I od tych najstarszych z epoki kamienia, po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowite.
1: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda?
3: Jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy, którzy zajmują się fizyką i chemią, znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorze, czy poziom jeziora się podniósł i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to wszystko się pięknie zachowuje. Samo osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9 tysięcy lat. I tam były zachowane zęby jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwią z ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
1: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
3: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym, to, co, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwo to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
1: było zimniej.
3: Się cofał, było bardzo zimniej. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są między innymi fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat z miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
1: że... Co takiego bierwiona?
3: Fragment drewna.
1: Okay.
3: Taki z ogniska, który się pali w ognisku. Tak się kiedyś mówiło, przepraszam. przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
1: Nie, no właśnie dobrze wiedzieć.
3: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm. Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 milimetry. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
1: Jeszcze wracając do tego lodowca 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
3: Bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo, dużo, dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemie, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest to właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
1: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
3: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. Oni szli z południa. I ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat. Już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było, to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy, czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. Kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa, też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe.
1: Na antenie dr Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, archeolog, który opublikował szereg prac dotyczących właśnie stanowisk na Mazurach, zwłaszcza we wschodniej części, czyli okolice Ełku, Kalinowa, Wydmin i Gołdapi, a jego prace koncentrują się na pradziejach, osadnictwie i ochronie dziedzictwa archeologicznego, o czym też jeszcze będzie za chwilę. No to już skoro o tych pradziejach, to może jeszcze powiedzmy, jakie motywacje mieli ludzie, żeby w ogóle się tutaj pojawić.
3: Zdobywania nowych terenów. Zdobywania nowych terenów. Najprostsza. Jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech, Moraw i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo rzeźne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ, w okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemię. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie, jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepsze.
1: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
3: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemię lud, który przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie, budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. I to jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
1: A to są tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
3: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie warunki, takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
1: Nie tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
3: Tak. Tak, tak, tak. To, tych kilka takich cech było i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach, wcześniej nie występujące.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik. Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli, czy to już jest jakaś enigma?
3: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery, nie mamy żadnych źródeł pisanych.
1: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
3: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
1: To teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
3: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić do najbliższego urzędu. Każdemu, kto jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet. Każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swego Facebooka, więc można nawet tam sygnał.
1: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i
3: dokładnie,
1: w czasie rzeczywistym.
3: Dokładnie, dokładnie i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
1: Czyli technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
3: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą, ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to są naprawdę diametralne różnice. Możliwości stały się niezwykle dużo większe i także na pewno ten postęp jest. Zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach odkrywać.
1: Dla nas, dzisiejszych mieszkańców Mazur, najważniejsza informacja jest taka, że jeszcze przed pojawieniem się tutaj krzyżaków, tak naprawdę na wiele stuleci przed ich podbojem, były ślady dobrze rozwiniętego osadnictwa. Ostatecznie pozostało mnóstwo maleńkich zagadek. Może właśnie teraz masz jedną z nich pod stopami. Waszym i moim gościem był archeolog dr Jerzy Brzozowski. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: dziś nasz radiowy mikrofon i nasze kroki prowadzą do Wilka z Sigiżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Wycieczka z przewodnikiem.
1: Giżycko i Wilkasy to dwa miejsca nad jeziorem Niegocin, gdzie trudno tak naprawdę oddzielić sport od wypoczynku. Z jednej strony żagle, plaże i wakacyjny klimat, z drugiej historia, która przez lata pisała się na boiskach, wodzie i treningowych trasach. Odwiedzimy AZS Wilkasy, miejsce, które ma bogatą sportową tradycję. Będzie o legendarnych zgrupowaniach, znanych sportowcach i ciekawostkach, które od lat kryją Wilkasy. Ale to nie wszystko. Zajrzymy też do Giżycka, gdzie mieszkańcy i turyści mogą odkrywać miasto z przewodnikiem. Sprawdzimy, skąd się wziął pomysł, kto najchętniej korzysta i dlaczego takie inicjatywy to coś więcej niż tylko atrakcja dla odwiedzających. Bo okazuje się, że te małe wycieczki po mieście pomagają nie tylko lokalnej turystyce i przedsiębiorcom, ale też budują więź mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Więcej na ten temat wasz i mój gość Marek Szlachta, LOT Mazury i dyrektor AZS Wilkasy. Zacznijmy od AZS Wilkasy. Czego wiele osób nie wie o tym miejscu?
4: Wiele osób o tym nie wie, natomiast my się tym szczycimy, że te nasze obiekty wcale nie są na złym poziomie. A ja zawsze się cieszę, jak przyjeżdżają grupy na przykład sportów walki, które mają możliwość nie tylko skorzystać z typowego treningu na macie, ale na przykład

0: te schody, a mają bardzo przesympatycznego trenera, który właśnie ich zmusza, ale też muszę przyznać, że daje dobry przykład i też z nimi biega po tych schodach, ale po 7 czy 8 razach on odpuszcza, a zawodnicy muszą te 12 razy wbiec, no więc jest to bardzo fajny trening i wbrew pozorom wydawałoby się, że Mazury to płaski teren, to jeziora, a tu wbrew pozorom są i górki. Ja z sentymentem wspominam, jak tutaj na terenie ośrodka były rozgrywane wyścigi Milko Mazury MTB. Parę osób pamięta i okazywało się, że ta trasa, która była poprowadzana tutaj w lesie na terenie Wilka, zdawała zawodnikom naprawdę mocno w kość, no bo nie spodziewali się, byli przygotowani na warunki, że będzie płasko i spokojnie, a tu się okazuje, że jednak jakieś górki są i można naprawdę znaleźć coś dla siebie.
1: No właśnie, w ogóle ta górka, o której pan wspomniał, której judocy, na której biegali, to ona to też jest miejsce, prawda, ze wspaniałą historią u sąsiada.
0: U sąsiedzi my tu dobrze żyjemy, tak?
1: Relacje.
0: W dobrych relacjach, natomiast no, wiele osób z historii nie wie, że w tym miejscu, gdzie są te schody, była kiedyś skocznia narciarska. Oczywiście to nie była skocznia rozmiaru Wielkiej Krokwi w Zakopanem, ale można było te 20 czy 30 metrów skoczyć, wylądować na zamarzniętym jeziorze. Teraz by było ciężko, natomiast gdzieś tego, czego nam brakuje dla stabilizacji, to opady śniegu, bo gdyby były opady śniegu, to widzimy potencjał też taki, żeby tu było narciarstwo biegowe i o tym wiele osób mówi. Są małe próby, z tego co pamiętam, jest wypożyczalnia nart biegowych w Upałtach w jednej z restauracji. No i jak jest śnieg, jest tego śniegu więcej, to widzę, że ludzie biegają. Natomiast jeszcze w terenie, no póki co się to nie udaje, no bo to jest jednak większy problem. No i trochę mamy za mało stabilne właśnie te warunki śniegowe. Jeżeli byłyby zimy, tak się powtarzało, może jest to kolejne miejsce, żeby się rozwijać właśnie w kierunku, nie wiem, narciarstwa biegowego.
1: No właśnie, ożywić ten sezon poza sezonem, prawda?
0: No my tu próbujemy od wielu lat to zrobić, natomiast na razie opiera się to o sporty halowe. Ja z sentymentem patrzę czasami na sąsiadów, gdzie udaje im się ściągnąć grupy piłkarskie głównie, no ale do tego jest potrzebna infrastruktura w postaci zadaszonego boiska, no na przykład typu Orlik. Na razie mamy takie boisko zadaszone tylko właśnie tu u sąsiadów w Wilkasach. Natomiast to jest na pewno potencjał, że tych grup piłkarskich jest dużo i one chcą przyjeżdżać tutaj na Mazury, nawet takie krótkie zgrupowania czy krótkie turnieje. No i to jest gdzieś też jakiś potencjał właśnie tego ożywienia sezonu przed sezonem, tak? Zimowa część jest tutaj trudna, ponieważ ciężko znaleźć nam tu atrakcję, która by przyciągała, natomiast ja zawsze zachęcam gości, którzy do nas przyjeżdżają i narzekają trochę, że w sezonie jest głośno, gwarno, ja zachęcam, przyjedźcie w zimie. Wtedy jest cisza, jest spokój, można skorzystać z bogatej bazy rehabilitacyjnej, którą mamy na terenie ośrodka, o której nawet czasami ja jestem zaskoczony, że nawet lokalsi nie wiedzą, że można tutaj skorzystać z rehabilitacji.
1: No właśnie, bo to już ile lat już ośrodek odchudza mieszkańców Giżycka i nie tylko. I powiatu, i w ogóle gminy też poszczególne.
0: To jest. Zaczynaliśmy w 2020 roku. Mamy aktywnych mieszkańców, którzy by z roku na rok chcieli korzystać z tego programu, a my jednak staramy się dotrzeć do tych nowych osób, które by chciały skorzystać z tych zabiegów, skorzystać z ruchu na siłowni, z zajęć aqua fitness i tak dalej, więc jak ktoś, że tak powiem, będzie nas słuchał, no to i będzie się chciał zapisać, to trzeba już mieć to w głowie, że trzeba będzie wypatrywać informacji, bo nie ukrywam, że tu dobra współpraca czy z powiatem, czy z urzędem miasta, czy z urzędem gminy, czyli z naszymi lokalnymi samorządami powoduje to, że my co roku tą akcję możemy zorganizować i ludzie mogą naprawdę skorzystać z profesjonalnej, fachowej pomocy, która jest wielu osobom potrzebna.
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: No właśnie, jeszcze na chwilę lot Mazury, bo jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, a tak naprawdę to był cel naszego spotkania, czyli te wycieczki z przewodnikiem po Giżycku. Panie Marku, jak to wygląda? Jak się tam zakręcić? Gdzie stanąć, żeby przyszedł człowiek, co się zna na rzeczy i po mieście oprowadził, pokazał to i owo?
0: Ja myślę, że to zostawiliśmy sobie specjalnie na koniec. Mówimy tutaj o akcji Historia Giżycka z Lot Mazury, czyli bezpłatnych wycieczek. Zawsze zbiórka przy moście obrotowym po stronie zamku. Jest to impreza, a właściwie wydarzenie skierowane zarówno do turystów, ale jak także do mieszkańców, bo często pojawiają się osoby,

0: osoby, które kiedyś mieszkały w Giżycku, wracają tutaj z sentymentem, no i chcą sobie przypomnieć tą historię. Gdy udajemy się na trasę w mieście, poznajemy uroki miasta. O godzinie 15 udajemy się na zwiedzanie Twierdzy Bojen. Zawsze prowadzi grupę przewodnik PTTK, sprawdzeni przewodnicy, którzy z dużą pasją opowiadają o historii miasta i o tym, jakie ciekawe zakamarki można znaleźć na terenie twierdzy. Tutaj wiemy, już mamy takie informacje od naszych przewodników, że często ludzie spoza Giżycka przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział w tej akcji. No i już kombinują tak, co mnie bardzo cieszy, że o godzinie 11 idą na jedną wycieczkę, kończy się ona po około 2 godzinach. O godzinie 13 udają się gdzieś do lokalnej restauracji na obiad i później o 15 uczestniczą w drugiej wycieczce. Więc jakby też korzyść dużą z tych wycieczek mają lokalni przedsiębiorcy. Natomiast warto podkreślić to i jasno powiedzieć. Wycieczki i usługa przewodnicka jest za darmo, natomiast wstęp do obiektów jest płatny. Trzeba po prostu opłacić bilet. Jest to bilet zazwyczaj ulgowy, więc ciężko dostępny, jeżeli ktoś prywatnie, indywidualnie by poszedł, powiedzmy, na Twierdzę Bojen, to takiego biletu ulgowego nie nabędzie. Natomiast ważna informacja, nie trzeba się zapisywać, trzeba po prostu przyjść i nie jest to oferta oczywiście skierowana do grup większych, tylko raczej do gości indywidualnych, których mamy w lokalnych obiektach turystycznych, zarówno tych zrzeszonych w naszej lokalnej organizacji turystycznej, jak i też tych, którzy po prostu przychodzą, chcą skorzystać, bo jest to zadanie otwarte, współfinansowane ze środków miasta Giżycko, więc jest to według mnie jedna z fajniejszych inicjatyw. Zaczęliśmy tak nieśmiało od sylwestrowego zwiedzania, później było noworoczne, później wielkanocne, no i później doszliśmy do tego, że spróbujmy i w majówkę, i w weekend Boże Ciało, i właśnie regularnie w okresie wakacyjnym.
1: Ale jakie tam rekordy w ogóle padały, prawda?
0: No powiedzmy tak, rekordy, my nie idziemy na rekordy, ale ponad 1000 osób poznało historię miasta Giżycko, tak? Akurat my jesteśmy na terenie gminy w Wilkasach, ale myślę, że dla nas istotne
1: to się
0: jest...
1: łączy, to wszystko jest...
0: Tak, no trzeba pamiętać, że tak. Gmina okala w 100% całe miasto, więc trzeba jasno sobie powiedzieć, to nie jest oferta tylko dla mieszkańców i turystów będących w mieście, ale też osoby, które są na terenie gminy, mogą skorzystać z tych uroków. Ja wiem, że mamy takich gości, którzy specjalnie od nas z Wilkas wsiadają, uwaga, w bezpłatną komunikację miejsko-gminną, która funkcjonuje. Jest autobus akurat idealnie dostosowany do godziny wycieczek, jadą na zwiedzanie i wracają tutaj i dalsze swoje, że tak powiem, plan pobytu realizują. I myślę, że warto tutaj zachęcić właśnie osoby, zarówno z miasta, jak i właśnie przebywające na terenie gminy, powiatu, czy szerzej nawet gminach ościennych, żeby przyjechać, zobaczyć. Bo wiadomo, że czasami może i będą to 2-3 osoby na takiej wycieczce, w takich mniej popularnych terminach, czy ja bym to powiedział w gorszej pogodzie. A były takie wycieczki, że było po 50-60 osób i to, powiem szczerze, było trudne do opanowania przez przewodników. Dlatego wprowadziliśmy takie bezpłatne wejścióweczki, w której podstawie wykupuje się ten bilet ulgowy, żeby było jasne i klarowne, kto wybrał się z naszą grupą.
1: Przypominam, że na antenie Marek Szlachta, AZS Wilkasy i LOT Mazury jednocześnie i rozmawiamy o wycieczkach z przewodnikiem, o odchudzaniu mieszkańców Giżycka, o tych wszystkich aktywnościach, które oferują same w sobie Wilkasy, bo nie trzeba tylko do AZS-u, można też korzystać ze ścieżek rowerowych, kije do Nordic Walking i tutaj pobliski las. To są te rzeczy, o których żeśmy jeszcze nie wspomnieli, ale warto też z tego skorzystać. Natomiast na chwilę jeszcze przenieśmy się do Giżycka i pogadajmy o tej akcji LOT wycieczki z przewodnikiem. I tutaj sporo do powiedzenia ma Witosław Wyrobek, przewodnik PTTK.
2: Często to są mieszkańcy, którzy no, ze względu na swoje, można powiedzieć, życiowe zawirowania wyemigrowali z Giżycka i po kilkunastu latach przyjechali do Giżycka, czy odwiedzić rodzinę, czy na jakieś wczasy, no i chcieli się dowiedzieć czegoś, co było wcześniej, co się zmieniło. Pojawiają się też, można powiedzieć, nowi nasi mieszkańcy, czyli ci, którzy przenieśli się tutaj do Giżycka czy okolic. No i oczywiście też turyści. Turyści, okazało się też, że to nie tylko ci, którzy są w samym Giżycku, czy w okolicach Giżycka, do których ta akcja była głównie skierowana, ale też turyści, którzy przyjechali na Warmię i Mazury. Mieliśmy grupki, które przyjeżdżały po raz porannym autobusem do Giżycka, no z Olsztyna nawet, aby cały dzień zwiedzać Giżycko, zjeść tutaj sobie posiłek i wieczornym autobusem wrócić do miasta wojewódzkiego. Także w pewnym momencie na trasie z przewodnikiem było blisko 70 osób. Naprawdę dużo.
1: No to ja zachęcam do tego, żeby właśnie do ostatniej kropelki korzystać z tej oferty, bo rzeczywiście to mamy, więc zamiast narzekać, czy coś się opłaca, czy coś się kalkuluje, czy się nie kalkuluje, żeby to wspierać z samorządowej kasy, może warto sprawdzić, skorzystać, bo to jest oferta tak naprawdę dla każdego z nas, a ci przewodnicy, sama tego doświadczyłam niejednokrotnie.
0: To jest sposób na liźnięcie tej historii troszeczkę, bo to jest krótka wycieczka trwająca około 90 do 120 minut, więc tu można tylko wycinek zobaczyć, tylko te najważniejsze obiekty, natomiast my zachęcamy, ja zawsze to podkreślam, to zachęcamy do tego, żeby skorzystać z pełnej wycieczki, która trwa 3-4 godziny, z licencjonowanym przewodnikiem, którzy są dostępni czy na twierdzy Bojen, czy telefonicznie, jeżeli chodzi o zwiedzanie miasta, więc to nie jest tak, że my komuś zabieramy w cudzysłowie pracę, bo też takie komentarze gdzieś się pojawiają, absolutnie nie, my chcemy pokazać tylko część, zachęcić. A jeżeli ktoś chce poznać głębiej historię twierdzy Bojen, to warto wybrać się na pełną trasę, która trwa około 4 godzin i wtedy w rzeczywistości poznać całościową historię, usłyszeć o niej.
1: To był dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A na koniec i ja zapraszam was na krótką wycieczkę z przewodnikiem. Powiedzmy, że ja nim jestem. Gdzie jedziemy? Ano na wieżę ciśnień w Giżycku. Troszkę inaczej się widzi Giżycko z góry?
3: No, na jeziorze bardzo pięknie, to są wysepki.
1: Pięknie, niech pani zobaczy, bo z góry można zobaczyć o wiele, wiele więcej. Goście patrzą, zgadują co gdzie jest, a potem tylko się pytają jak tam dojść. To chyba jakaś stara Magielnica.
4: Wieża jest elementem standardowego pakietu spacerowego po Giżycku.
5: Yeah, it's beautiful.
6: Wszystko warto tutaj zobaczyć, lepsze niż morze.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Dni są coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe, więc to zdecydowanie dobry moment, żeby znaleźć trochę czasu dla siebie. W związku z tym Giżyckie Centrum Kultury przygotowało na tę jesień sporo propozycji dla mieszkańców i to w różnym wieku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
7: Co słychać w Giżu?
1: Giżyckie Centrum Kultury przygotowało sporo pilotażowych zajęć i nowych propozycji, żeby sprawdzić, co rzeczywiście spotka się z zainteresowaniem i czego mieszkańcy tak naprawdę oczekują od lokalnych kultury, bo w końcu oferta Domu Kultury nie powinna być tworzona z zabiórka. Więcej na ten temat wasz i mój gość Żaneta Sarnecka-Roch, GCK. Dzień dobry, cześć.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, już tyle powiedziałam, no to jaki jest plan na tę kulturalną jesień w Giżycku?
8: Tak, jeśli chodzi o jesień u nas w GCK-u, to już tak tradycyjnie rozpoczynamy zajęciami edukacyjnymi, ponieważ końcówka września, początek października, już nasi giżyczanie są przyzwyczajeni, że u nas rusza petarda właśnie zajęciowa dla osób zainteresowanych zajęciami wokalnymi, dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Serdecznie zapraszamy. I dodatkowo ruszają zajęcia hip-hopowe dla wszystkich grup wiekowych, więc też jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do grup, serdecznie zapraszamy. No i od października oczywiście ruszamy z, tak jak już wspomniałam, z zajęciami. Oprócz tańca, hip-hop, śpiewu będą zajęcia teatralne, będą zajęcia z tańca współczesnego i tu od 17.30 grupy młodsze od 9 roku życia zapraszamy na taniec. Zajęcia również dla dorosłych, ladies 40+, gdzie będzie to połączenie gimnastyki i tańca, również w poniedziałki. Od godziny 19 będziemy tańczyć do 20.
9: Jak z zainteresowaniem na te 40 gorące?
8: Tak, gorące 40 to jest bardzo oblegany kierunek, więc naprawdę zapraszamy, żeby być od samego początku na tych zajęciach, bo nasza instruktorka pani Grażyna daje ostry wycisk, są siódme poty, ale wszystko w takim fajnym anturażu tańca, więc to jest taka, myślę, świetna zabawa, a nie tylko rozruszanie się, więc połączenie i przyjemnego, i pożytecznego. Co więcej, na pewno będziemy mieć kontynuację zajęć muzykowanie na dywanie i tutaj maluszki od 5 do 18 miesiąca życia zostają w czwartki. Są to godziny przedpołudniowe, 10.30 pierwsza grupa, 12.30 druga. Ruszamy z pilotażem muzykowania dla nieco starszych tylko, bo od 18 miesiąca życia do 3 lat. Druga grupa to będą zajęcia też popołudniowe, ponieważ już w tym wieku dzieci chodzą czy do żłobka, czy do przedszkola, więc tutaj będziemy spotykać się w poniedziałki o 16.30 z tą starszą, w cudzysłowie, grupą. Cóż więcej, oczywiście plastyka będzie dalej u nas z Romą Janiszewską we wtorki i środy, grupy od bodajże 5 roku życia albo 6, ale też dla osób dorosłych, dla amatorów oraz dla bardziej profesjonalnych twórców, więc właśnie te środy mocno plastycznie. Dodatkowo ruszają w sumie dwa zajęcia taneczne również dla dorosłych, bo taniec latino oraz taniec towarzyski w środę i w czwartki wieczorami od godziny 19. I cóż jeszcze, no na pewno ten śpiew i śpiew dla dorosłych również będzie prowadzony, więc ja polecam najlepiej śledzić. Śpiew dla młodzieży jest do 15 roku życia. Nie robimy tutaj tej dolnej granicy, ponieważ tak jak rozmawiałam z panią instruktor, panią Danusią, perełki zdarzają się już nawet w przedszkolu i warto ten głos ćwiczyć, więc nie daję tej dolnej granicy, ale do 15 roku życia. Śpiew właśnie dla dzieci, a dla dorosłych, no to tu już tutaj mamy bardziej otwartą. Jak najbardziej. Ja co prawda nikogo karać swoim śpiewem nie będę, ale jak najbardziej również, również zapraszamy osoby dorosłe, z tym, że ja tutaj polecam śledzić naszego Facebooka, naszą stronę internetową, bo już teraz powoli pojawiają się te informacje, jak tylko my dostajemy je od instruktorów, więc mamy jeszcze takie działania układania tych puzelków, żeby wszystko się zgrywało.
5: To mi się wydaje, że trochę inaczej wygląda ta siatka zajęć w tym roku w Giżyckim Centrum Kultury. Czy chodzi tutaj o jakieś takie inne, trochę nowe spojrzenie na potrzeby mieszkańców w kontekście tego, co chcieliby czerpać tutaj lokalnie z Giżyckiego Centrum Kultury?
8: Tak, otwieramy się na mieszkańców. Mieliśmy tutaj informację, że troszeczkę jest za mało dla tych i najmłodszych, i dla dorosłych, więc taka propozycja została stworzona i zobaczymy, jak ten pilotaż w cudzysłowie będzie, jak się spotka z odbiorem mieszkańców, bo i śpiew, i taniec, więc i teatr przecież od zeszłego roku, warto to podkreślić. Mamy również teatr dla dorosłych, Teatr Luna. Niedługo będą mieć swoją premierę spektaklu Żywia 15 października. O tym na pewno opowie więcej instruktorka pani Grażyna Darska. Dodatkowo weekendami, i dlatego też tutaj podkreślam, warto nas śledzić, w soboty, w niedzielę spotykają się nasi modelarze giżyccy, więc tutaj też warto śledzić komunikaty, bo to nie w każdy weekend, ale jeszcze jeśli ktoś lubi planszówki, to zapraszamy w czwartki na spotkania planszówkowe, ponieważ mieliśmy je w środę w wakacje, teraz przenosimy je na czwartek, ale też popołudniami będzie można w Giżycku troszeczkę pograć w różnego typu gry, więc też zapraszamy miłośników planszówek po prostu.
5: To są spotkania takie otwarte, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i też nie ma kwalifikacji wiekowej.
8: Zgadza się. Planszówki to jest otwarte i mogą przychodzić i rodziny z dziećmi, i dorośli, którzy po prostu lubią tak spędzać czas.
5: Jak to ktoś mądrze wymyślił, od 0 do 100.
8: O, tak, zgadza się. No i co dalej? Czekamy na przyjazd artystek z Francji, Cécile i Sophie, które reprezentują Théâtre de Manchy. Przepraszam, jeśli kaleczę francuski, ale no niestety nie znam francuskiego, więc nie wiem, jak to dokładnie dobrze wypowiedzieć, żeby...
5: W każdym razie zbliża się Beaujolais Nouveau.
8: Zgadza się i również będzie u nas, więc koncert z tego...
5: kaleczenia.
8: Tak, ale to w listopadzie właśnie. A przed listopadem Żywia 15 października. 17 natomiast będziemy mieć koncert w ramach naszego cyklu Ocalić od zapomnienia i tutaj będziemy wspominać muzycznie Krzysztofa Klęczona. Będą również artyści z Czerwonych Gitar, którzy oryginalnie grali z Klęczonem, więc to też jest bardzo ciekawa alternatywa dla osób ceniących sobie dobrą muzykę.
5: A
8: 22 października będziemy tutaj gościć Teatr Bro z Gdyni, który przyjedzie do nas z spektaklem Instytut Pana B. Jest to bardzo ciekawy projekt, ponieważ artyści grający, aktorzy grający są to osoby z niepełnosprawnościami różnymi i projekt jest w ramach naszego działania Kultura, która słucha, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i chcemy pokazywać różne typy inkluzywne, gdzie właśnie aktorzy przełamują nie tylko tutaj tremę i pokazują swój artyzm, ale również to są osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. 22 Instytut Pana B, a tydzień później, 29, sama bardzo jestem ciekawa tego, jak to wyjdzie, ponieważ będziemy mieć koncert w dwóch językach polskich, muzyka Ciało Rytm Olsztyńskiego Teatru Głuchych, więc na scenie będą zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche. Co warto podkreślić, bo to będzie również język foniczny, ten, który słyszymy, ponieważ ostatnio, jak był u nas Teatr Głuchych, to mieliśmy takie komunikaty, że mieszkańcy nie do końca wiedzieli, czy to będzie tylko w polskim języku migowym, czy też słyszący, czy właśnie w tym języku fonicznym, więc uspokajam, to będą dwa języki, bo to język foniczny, tym, którym my się posługujemy, oraz polski język migowy, a po koncercie zapraszamy na spotkanie właśnie, które będzie tłumaczone na polski język migowy i będzie można wypytać artystów, jak to jest, że osoba, która nie słyszy, jednak daje koncert na scenie, więc jak głusi czują muzykę. Więc to jest, myślę, ciekawe. Tak, bardzo ciekawe pod kątem chociażby takiego meta patrzenia na kulturę, na sztukę. I to też jest również działanie w ramach tego projektu Kultura, która słucha z ministerstwa. Będziemy mieć jeszcze inne w listopadzie działania z tego i w grudniu, więc myślę, że to bardzo ciekawe i warto na tym być. Tym bardziej, że na te dwa spektakle, 22 i 29 października, wstęp jest wolny. Więc serdecznie zapraszam.
5: Marta Dąbrowska z Regionalnego Parku Zrynu opowiadała o występach właśnie niepełnosprawnych aktorów i mówiła, że naprawdę publiczność była zaskoczona przede wszystkim dystansem, drugim w jaki sposób oni tę sztukę w ogóle tworzą, a po trzecie, że odważnie do tego podchodzą i że to są takie spektakle nadoczekiwanie dobrze odbierane przez publiczność.
8: Również tutaj na to liczymy, że publiczność otworzy się na ten rodzaj sztuki. Z mojej perspektywy, patrząc na to, co oferują dane teatry inkluzywne, to właśnie jest tak, jak mówisz, że troszeczkę inne spojrzenie z większym dystansem na to, co również może się wiązać z tym, że na co dzień pokonują wiele trudności, o których my możemy nie zdawać sobie sprawy, ale to jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie z innego punktu. Więc tutaj też myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie i cieszę się, że w Rynie również są prezentowane takie teatry.
5: No i właśnie to też jest fajne, bo to świadczy o tym, że jako tutaj te małe społeczności zaczynamy się otwierać na te tematy nieco trudniejsze do przetworzenia, tak, jako widz.
8: Tak, właśnie o to chodzi, żeby mimo tego, tak jak mówisz, jesteśmy mniejszym miastem na uboczu i w ogóle Polska B, wiadomo, ale pokazujemy, że wcale tą Polską B nie jesteśmy i gdzieś przodujemy, bo szukając między innymi tłumacza polskiego języka migowego na spotkanie i opowiadając o tym projekcie, to ludzie z innych, większych ośrodków są zaskoczeni, że gdzieś w Małym Giżycku w ogóle coś takiego będzie miało miejsce, więc super.
5: I jeszcze wróćmy do klasyków polskiej literatury, a teraz klasyków polskiego kina. Pytałam cię, czy oglądałaś Lalkę?
8: Mówię, jak najbardziej zapraszamy na Lalkę, będziemy ją grać chyba aż do 16 października, więc mamy nadzieję, że tutaj giżyczanie zdążą obejrzeć ją u nas w kinie. Jeśli chodzi o lektury, to za chwileczkę wchodzi również Folwark zwierzęcy Orwella w ramach animacji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany również lekturą, to zapraszamy, bo to też jest bardzo ciekawe, jak można bardzo trudny temat jednak przełożyć na taką lekką animację. Ale też jestem ciekawa tego, bo zwiastun nie oddaje jednak w 100% tego, co jest w kinie, więc to są takie mocne pozycje. Na pewno będziemy grać, tylko nie jestem pewna, czy w październiku...
5: Podobno Marek Konrad po 20 latach nieobecności na dużym ekranie wraca. Znaczy nie podobno, tylko na pewno.
8: O, no to jest, chociażby to jest coś... tak, dla kogo warto pójść do kina. Tylko jeszcze układamy klocuszki, oczywiście terminowo, prezentację kolejnego filmu w ramach projektu Portret Mistrza, przegląd filmów Andrzeja Wajdy i w październiku planujemy projekcję filmu Popiół i Diament. Będzie też okazja obejrzenia na dużym srebrnym ekranie takiej klasyki kinowej.
5: To na razie chodzi tylko o filmy Andrzeja Wajdy, czy będą też inne produkcje, takie, że tak powiem, klasyczne?
8: W tym projekcie akurat to mamy na tapecie Wajdę, ze względu na to, że 2026 został ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy i tutaj go celebrujemy w ten sposób, ale w przyszłym roku, jeśli zainteresowanie będzie takie jak dotychczas tymi filmami, to kto wie, może odrestaurujemy, my nie odrestaurujemy, ale może pokażemy zremasterowany.
10: Tak, wracacie do korzeni.
8: Zgadza się, może pokażemy filmy zremasteryzowane, w zależności jakie będzie zainteresowanie też tutaj naszych widzów.
5: No to wspaniały pomysł, a powiedz, bo ty jako filolog też jak patrzysz na fajnie pójść na tą lekturę, do kina i później przeczytać, czy najpierw przeczytać, a później zobaczyć, jaka twoim zdaniem powinna być kolejność, bo myślimy też o tej wspaniałej młodzieży, która najprawdopodobniej co kilka lat pojawia się ta lalka na maturze, więc...
8: Ja zawsze wolałam najpierw przeczytać, a później obejrzeć, bo gdzieś jednak to wyobrażenie z książki konfrontowałam z filmem. Odwrotnie jakoś nie czułam później tych postaci w książce, bo gdzieś już miałam narzuconą tą ramę, że to dana osoba wygląda tak i tak, zachowuje się w ten i ten sposób.
5: Powoli będziemy też kończyć, natomiast pewnie warto też zapewnić, że listopad w Giżyckim Centrum Kultury to też będzie taki czas zadumy, oczekiwania.
8: Tak, no nie chcę zdradzać szczegółów. Na pewno będą uroczystości patriotyczne. W kinie będziemy puszczać film o Jacku Kuroniu. Tak jak mówisz, u nas troszeczkę refleksyjnie, ale tak czy siak nie zwalniamy tempa. Będzie kolejny teatr inkluzywny. W listopadzie będziemy gościć Częstochowę.
5: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Żaneta Sarnecka, Roch Giżyckie, Centrum Kultury. Dziękuję ci bardzo.
8: Dzięki serdecznie.
11: Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
5: Giżycko widziane z jeziora Niegocin wygląda zupełnie inaczej. Miasto zostaje za Rufą, przed Dziobem otwiera się błękit, a wiatr wypełnia żagle. Słońce odbija się od tafli wody tak mocno, że trudno nie pomyśleć. Właśnie po to są Mazury. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
7: Mokry temat.
5: O tym wszystkim wiedzą dobrze ludzie związani na przykład z giżycką grupą regatową, ale wiedzą też, że dla wielu z nas, giżyczanek, giżyczan, no po prostu mieszkańców Mazur, żeglarstwo jest czymś oczywistym, ale tylko pozornie. Bo w naszym mieście chociażby jest pewien paradoks. Mieszkamy nad jednym z najbardziej znanych żeglarskich jezior, ale nie każdy mieszkaniec miał okazję wejść na pokład i przekonać się, czym naprawdę jest to żeglarstwo. To nie tylko sport, bo to i przygoda, i odpowiedzialność, i nauka współpracy. Po prostu nie da się zostać obojętnym obserwatorem. Nawet jeśli nie potrafisz niczego, szybko przekonujesz się, że i ty jesteś potrzebny. Dziś razem z wami na antenie będę próbowała przyjrzeć się programowi Aktywni Lokalnie. Projekt dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. I właśnie o to chodzi, żeby do tej żeglarskiej rodziny można było dołączyć, choćby na kilka rejsów, zobaczyć jak to jest być częścią załogi i poczuć, że Niegocin może być nie tylko widokiem z brzegu.
12: Warunki dla nas są najmniej istotne, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast wiatr to jest to, czego potrzebujemy.
5: Trener giżyckiej grupy regatowej Piotr Kowal.
13: Nie tylko dzieciaki, ale starsi, a i nawet seniorzy mają możliwość tego, żeby tego bakcyla żeglarskiego złapać. O co chodzi? Jak można się nauczyć tego żeglarstwa i ile czasu w ogóle potrzeba, żeby rozwinąć tą umiejętność?
12: Tak naprawdę wszystko zależy od percepcji tego, jak kto przyjmuje tą daną wiedzę tym naszym kursantom. Natomiast teraz jakby korzystając z tego dofinansowania dla aktywnych lokalnie, zapraszamy oczywiście seniorów, uczymy ich tych podstaw żeglarstwa. Po takich kursach już ktoś tam ewentualnie mógłby sam zrobić kilka zwrotów, także nie jest to nic trudnego. Przychodzi im to bardzo łatwo, naprawdę widać, że ekipa naprawdę rozumie, o co chodzi.
13: I hasłem takim chyba przyświecającym całej tej idei nauki, nie tylko właśnie przez dzieci, ale też przez nieco starsze osoby, jest to, że właśnie będąc giżyczaninem albo giżyczanką, warto posiadać takie umiejętności.
12: No zdecydowanie, no mieszkamy nad chyba najlepszym akwenem w Polsce, więc tutaj te umiejętności żeglarskie, no to jest coś, co nie wiem, no powinno się z mlekiem matki wyssać, że tak powiem.
13: No właśnie, różnie to bywa z tym mlekiem. I czasem jeszcze niektórzy nie umieją, natomiast tak, nauczyć się raz to jedno, natomiast pielęgnować pewnie te umiejętności to drugie.
12: No zdecydowanie, to chociaż czasami mówią, że jakby żeglarstwa nie zapomina się tak samo jak jazdy na rowerze, natomiast no jednak przy pływaniu sportowym, regatowym, jednak te umiejętności trzeba szkolić cały czas, bo to są takie sytuacje, które wymagają od zawodnika bardzo szybko podejmowania pewnych decyzji, myślenia dużo naprzód, więc no to jest jednak, musi być ten trening.
13: Czyli z wiatrem to są takie trochę szachy też?
12: Tak. Oczywiście, powiedzieć? Jak najbardziej. To trzeba przewidywać, trzeba obserwować to jezioro, z której strony jest wiatr, gdzie on skręca, jak z której strony może powiać. Także to są takie niuanse.
13: Ale bywa nieprzewidywalny.
12: No,
13: bywa,
12: oczywiście, tak. Byliśmy tego świadkami, nawet w tym sezonie mieliśmy dosyć duże podmuchy szkwału do 100 km na godzinę, także no, tutaj generalnie na jeziorze nie było nikogo i to bardzo dobrze. Oczywiście ten sławetny biały szkwał jednak gdzieś tam w tych ludziach obudził trochę takiego szacunku i pokory dla tych naszych jezior i tych warunków, które mogą wystąpić, także no, w tym sezonie obserwowaliśmy oczywiście te warunki, bo były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Jest to kwestia doświadczenia, no, które zdobywa się z wiekiem, pływając na tych jachtach, znając Locję, Mazur, Lobby i tak dalej, także zresztą dzisiaj mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody, już nie tylko z chmur, z wiatru i tak dalej, ale mamy różnego rodzaju aplikacje, narzędzia, które pokazują nam, jak idą chmury, w którą stronę skręcają, kiedy może przyjść jakiś podmuch, jakiś wiatr, także no, mamy dużo narzędzi, które nam pomagają w tym momencie zaplanować sobie pewne jakieś żeglarstwo.
14: To jest też może trochę z takiego wynika historii, że marzyło nam się wymieszać te grupy.
13: No i dobrze, właśnie chyba o to chodzi też, żeby taka międzypokoleniowa energia powstawała.
14: Przede wszystkim to była ta myśl, żeby tutaj po prostu pokazać ludziom, jak my autentycznie żyjemy. Właściwie aktywnie lokalni to nie jest jakiś projekt oderwany od rzeczywistości, tylko to jest autentyko tak, jak się tu dzieje.
11: Weronika Pursewicz, koordynatorka projektu.
14: Babcia Basia przygotuje coś dobrego do zjedzenia. Jeden tata jest trenerem, drugi tata jest trenerem, bo tu oczywiście każdy ma swoje wielofunkcyjne role, tak. Przychodzą rodzice, żeby się uczyć i zobaczyć tą perspektywę dziecka, jak to jest. Płyń, nie bój się. Gorzej, jak muszą wejść wtedy na wodę, to też jest trochę inaczej. No i nasze też dzieciaki właśnie fajnie się angażują też nawet jako wolontariusze. To jest w ogóle piękna postawa i
13: czyli to bardzo... dzieci stają się mentorami.
14: Tak, tak, okay. Tak. Więc i z rówieśnikami tutaj właśnie też pracują, ale też i z grupą seniorów. Dorośli sobie fajnie radzą. Dorośli to też myślę, że najlepiej weszli w temat, bo to jest najbardziej zabiegana grupa społeczna. Dorośli nie mają takiego czasu na swoje przestrzenie. Dopiero jak wszystko inne mają ogarnięte, szkoły muzyczne, tańce, angielskie, piłki i właśnie wszystkie inne zajęcia dzieci, to dopiero dorośli mogą pomyśleć o swojej przestrzeni. I to jest najtrudniejsza grupa, taka docelowa, którą można raz, że zebrać, dwa, tą obecność też jednak też no, wymusić, to może nie odpowiednie słowo, ale żeby byli.
13: Wyegzekwować,
14: tak.
13: To jeszcze gorsze.
14: No, ale to jest tak.
13: Jaki dzisiaj jest plan na ten trening, bo pogoda sprzyja.
15: No cóż, zejdziemy na wodę, zobaczymy. Fajnie, że się rozwiało, bo wcześniej tego wiatru nie było, słońce wyszło, także myślę, że będzie bardzo przyjemnie.
11: Trener giżyckiej grupy regatowej Jan Fursewicz.
15: Nie, to co Piotrek wcześniej powiedział, dla nas pogoda nie straszna. Oczywiście no nie schodzimy jak tam mocno leje, żeby tutaj nikogo nie przestraszyć, no ale wystarczy trochę wiatru, żebyśmy dobrze się bawili.
13: Przełamują lody niektórzy na tych łódkach? Jak to wygląda?
15: No, Generalnie
16: widać
15: tak.
16: Widać jakieś obawy, jakiś taki dystans?
15: Raczej nie, staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby tu nikogo nie przestraszyć, oczywiście można by było, ale boimy się tego, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić i nie przestraszyć. Bardziej tłumaczymy to, co przeżywają dzieciaki na wodzie i staramy się tłumaczyć, w jaki sposób te treningi wyglądają dla tych dzieci, żeby rodzice też to zrozumieli.
16: To lepiej najpierw samemu przepracować ten temat.
15: No oczywiście, też trzeba troszeczkę na tej wodzie dostać, troszeczkę zmarznąć, trochę tego słońca więcej niż normalnie na ulicy otrzymamy, także wszystkiego trzeba spróbować.
16: Bo widać po nosie, kto żegluje.
15: Często tak, tak, tak.
16: A jest i babcia Basia.
17: Tak, czasem jeśli są regaty, tak, jeśli jesteśmy organizatorami, to karmimy wszystkich żeglarzy. Przy okazji, jak tam się jeszcze ktoś trafi, to też zapraszamy na zupę, czy na gofry, czy na inne jeszcze rzeczy.
16: Słyszałam, że makaron lubią żeglarze.
17: Tak, tak, także zawsze zupa jest z makaronem, żeby była taka treściwa, troszkę mięska też. Także dbamy o żeglarzy. Podobno nigdzie tak nie ma, jak u nas, czyli jesteśmy gościnni.
16: Czy babcia Basia żegluje? Jaki jest związek pani właśnie z
17: babcią? Babcia Basia to tylko siedzi, robi balast, tak, na łódkach. Tak. Niestety nie mam żadnych umiejętności, co nie oznacza, że nie lubię.
16: A od czego się zaczęła pani przygoda? Tutaj przyszedł
17: moje wnuki. Tutaj są moje wnuki, jest Jerzy i Helena, którzy mają osiągnięcia już. To jest też powód, dla którego tutaj jestem. A poza tym lubię dzieci i mam wolny czas, bo jestem emerytką. Więc na coś go trzeba spożytkować, tak?
16: No to bardzo taki fajny cel też. No. Właśnie też człowiek tak chyba w otoczeniu młodszych osób
17: oczywiście.
16: Też czuje się...
17: Tak, młodnieje od razu.
16: No tak się mówi, ale coś
17: ale chyba oczywiście,
16: jest.
17: Tak. Poza tym jakieś zadania są, tak, do roboty, więc nie siedzę w domu, ja nie lubię telewizora, więc zawsze tutaj jakieś... A nawet jak nie ma, to jest taka fajna atmosfera rodzinna, no że się chce być w tej rodzinie po prostu. Myślę, że dzieci są zadowolone. Dbamy o nie, naprawdę.
16: Bo wykarmiony zawodnik to...
17: Oczywiście, właśnie. Schodzą z wody zmęczeni, bo przecież kilka godzin siedzą tak, na tej wodzie, tak? Czasem jest flauta i trzeba długo czekać na wiatr, więc przychodzą zmęczeni. Tak porządnie to trzeba zjeść po prostu, usiąść przy stole, tak? Zawsze panowie rozstawiają te stoły i zawsze mieliśmy kiedyś namiot i jak padało, czy jak było nadmierne słońce, to pod tym namiotem to się odbywało. No niestety nie mamy już namiotu, nie mamy... dostępu do tego właściwie miejsca, tak? Także rozstawiamy tam, gdzie można i czasami jest stówka, czasami jest ponad 100 zawodników i zawsze dostaną jeść.
16: Co powiedziałeś? Weź jeszcze raz.
18: Joanna.
16: Aha, myślałam, że pogoda idealna. Joanna idealna.
19: Ja w wolnym zgromadzeniu.
20: Barbara. No to jest 4-5, to jeszcze jedna osoba.
19: To czekamy, aż Ewelina dotrze. Tak, to piąta Ewelina dotrze. Tak, akurat sklarujecie i dobra. Będzie można działać.
16: To jak się zaczął ten projekt?
21: Zaczęliśmy inauguracyjną taką imprezą w pikniku. Był taki piknik Otwarte żagle. Niestety pogoda po prostu była tak żeglarska, że siedzieliśmy wszyscy tu w hangarze, ale poradziliśmy sobie. Pogoda nam, jak to mówimy, że żeglarzom pogoda nie przeszkadza, tylko po prostu trzeba się odpowiednio ubrać. Fajnie też dopisała frekwencja. Byli nawet goście z Chin i to z miejsca, to jacyś dyplomaci, którzy mieszkają w Warszawie i przyjechali akurat tu na weekend, ale z miejsca, gdzie nasi zawodnicy byli na wymianie erasmusowej, sportowej. Także to było też w ogóle fantastyczne. No i teraz mamy ten cykl takich szkoleń, że właśnie mieszamy te załogi dorosłych z młodzieżą, dzieci, seniorów. Old boye, old mami na optymistkach. A dlaczego ta optymistka nie płynie? No to jest piękna po prostu zmiana perspektywy. Zupełnie inaczej właśnie jak się patrzy na łódkę, a inaczej jak się zmieni perspektywę i z Niegocina się ogląda Giżycko. No i to jest ta właściwa perspektywa. No i też jesteśmy zobowiązani po prostu do tego, żeby jednak promować też właściwie zobowiązani. No to robimy z przyjemnością, żeby pokazywać też jak my spędzamy czas i jak można fajnie spędzać czas w Giżycku czy na Mazurach, bo myślę, że takimi dobrymi praktykami powinniśmy się dzielić. Wydaje mi się, kurczę, taki trudny dzień, że nikt nie przyjdzie, a nagle się okazuje, że cała keja ludzi. Mhm. Także to też jest, to jest fajne.
16: Pojawiają się nowe twarze w ogóle niezwiązane z GGR-em?
21: No to sami uczestnicy, to raczej to tak bym patrzyła, a jednak to zaplecze całe ogarniają ludzie, którzy z Giżycką Grupą Regatową są związani. Czy to są zawodnikami, czy to są byłymi zawodnikami, albo są rodzicami zawodników, byłych zawodników, przyszłych zawodników, babcie, dziadkowie, no jest tutaj trochę ludzi, także to też jest takie piękne. Wspaniałe jest to, że przede wszystkim, że ludzie chcą razem być, bo to są te relacje, na wodzie nie uciekniesz. Wiele firm bardzo dobrze o tym wie, że budowanie relacji w zespole to na przykład doskonale takie warsztaty na przykład można zrobić właśnie na jachcie, bo mała przestrzeń, nie uciekniesz, szybkie podzielenie zadań, bardzo szybko się też klaruje nie ten, kto ma stanowisko z nadania, tylko ten, kto umie to zrobić, który wie.
16: Więc czyli predyspozycje jachcie, do kierowania grupą.
21: Tak, na przykład. Albo w ogóle do robienia roboty, tak? No bo w zespole nie jest wszyscy, nie są potrzebni kierownicy. No są wszyscy potrzebni, każdy talent jest potrzebny.
16: Właśnie. Trzeba umieć też robić balast.
21: Dzień dobry.
16: I to jest Ewelina.
21: Tak, to jest Ewelina i proszę na listę obecności się wpisać.

0: Nie, to tak ma być, że jesteśmy jakby w takim pochyleniu, że tak powiem.
1: Tak, spokojnie wytłumaczę, że zobaczcie, jeżeli puszczę ten żagiel, to momentalnie łódka się prostuje, tak? Więc nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to nie tylko na żaglach, ale też czy motorowodniacy. No, mamy kilka przypadków ostatnio na Mazurach, gdzie różnego rodzaju wypadki były. Dla mało doświadczonych, czy żeglarzy, czy motorowodniaków, to polecam po prostu zdrowy rozsądek i zwracanie uwagi najbardziej na bezpieczeństwo.
2: Nie miałam wcześniej możliwości tak doszkolenia się na łódce regatowej, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Chciałam wykorzystać to miejsce tutaj, gdzie mieszkam, czyli w krainie wielkich jezior, pięknych jezior.
3: Sami słyszycie, projekt Aktywni Lokalnie w wykonaniu Giżyckiej Grupy Regatowej zakończony sukcesem. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?

0: Cześć, tu Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: O reklamie. Meloradio Giżycko. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
12: Pamiętacie swoje lekcje historii? Ja pamiętam i momentami było trudno, bo tak naprawdę to, co przyjemne, niektórzy nauczyciele potrafili zamienić w koszmar. Na przykład była taka pani, która notorycznie nazywała mnie Aldoną. I teraz tak sobie myślę, z perspektywy tego czasu, który już upłynął, że ona tylko udawała, że nie pamięta mojego imienia. Więc tym razem nie Aldona, a przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
11: Wycieczka z przewodnikiem.
12: I dzisiaj zaglądam na lekcję historii, która z koszmarem zdecydowanie nie ma nic wspólnego. Bo w twierdzy Bojen historia po prostu wychodzi z podręczników i przenosi się prosto na mury. Zajęcia takie są bezpłatne, bo dofinansowało je Ministerstwo Edukacji. Ale to nie wszystko, bo są na szczęście tacy ludzie jak Anna Mikuła z twierdzy Bojen, którzy potrafią opracować całkiem smaczny lek na naukę dość skomplikowanej historii. Przez ostatni miesiąc tylko udało się przeszkolić około 400 uczniów i uwaga, przedszkolaków. Z historii naszej giżyckiej fortyfikacji, a sama autorka zajęć podczas tworzenia programu kierowała się jednym najważniejszym kryterium.
13: Nie w sposób nudny, tylko w sposób ciekawy, żebyśmy młodzież przyciągnęli. Mam grupę wiekową od 4-latków do licealistów. Grupa wiekowa jest cała młodzież wszystkich dzieci i to nie są zwykłe suche fakty historyczne, to jest... Oprowadzanie po twierdzy, zaglądamy, rozmawiamy, dzieci się pytają, ja odpowiadam. Faktów historycznych jest w sumie mało, dat, takie rzeczy to oni się na lekcji uczą, a tutaj jej dotykają. Plus do tego mamy jeszcze na koniec zabawę. Budują własną mapę, sprawdzamy ich na klockach, więc zabawa przy okazji.
12: Jak wytłumaczyć 4-latkowi, czym jest twierdza?
13: Bardzo prosto. Pierwszy pomysł mój był taki, że opowiedziałam im bajkę na temat króla, który wydał rozkaz na zbudowanie sobie placu zabaw w Giżycku i von Bojen ten jego plan zrealizował. Więc prawie prawda.
12: Łapią.
13: Bardzo łapią.
12: A widać, że właśnie taki sposób, że tak powiem brzydko, może sprzedawania historii trafia do serc młodych?
13: Zdecydowanie. I co jest moją dumą, nawet młodzież licealna przekazała nauczycielom z innej szkoły, żeby tutaj przyprowadzili swoją młodsze siostry, dlatego że takich lekcji historii w szkołach nie ma. Więc jest ten przekaz odbierany. Odbiór dobry jest.
12: Czyli szkóla śnieżna ruszyła.
13: Dokładnie tak. Już oprócz zajęć projektowych już mamy zapisy na zajęcia po projekcie.
12: Ile trwa już ten projekt?
13: Od połowy września. Pierwsze zajęcia miałam bodajże 17 września i tak praktycznie codziennie szkoły do nas przychodzą.
12: Czyli tak naprawdę będzie kontynuacja, bo nie da się wszystkiego pewnie opowiedzieć, co można by było takim młodym ludziom.
13: Nie, tu już plany są ambitniejsze troszeczkę na przyszłość. Oczywiście teraz nie sprzedam żadnych szczegółów, ale kiedyś już myślę, że będzie inny troszeczkę w innym kontekście ten projekt nowy stworzony, ale również na pozytywnym przekazaniu historii młodzieży, takim przystępnym.
12: Co ich najbardziej zaciekawia, już tak uśredniając, czym są najbardziej zafascynowani, albo może coś ich zadziwia w tych murach naszej giżyckiej fortyfikacji?
13: Najbardziej zaciekawieni są miejscami, gdzie nie można wchodzić. A my oczywiście tam wchodzimy. Do tego, jeśli opowiadamy życie żołnierza, bardzo mnie to cieszy, że zadają bardzo dużo pytań takich prostych. Na przykład, co żołnierz jadł? Albo jakie miał luźne zajęcia? Więc my rozmawiamy bardziej o takim życiu codziennym niż takim typowo stricte, że no na przykład, że mieli musztrę, że musieli iść na wojnę. My o tym nie rozmawiamy. My rozmawiamy o tym życiu codziennym żołnierza, co ich bardzo mocno interesuje.
12: I co też jest ważne, bo tkwi u podstaw tego życia koszarowego.
13: Dokładnie tak.
12: Ilu udało się od początku, od tej połowy września przeszkolić tych uczniów? Przeszkolić to może, tak słyszałam słowo musztra, tak od razu musztra. No ale tak, ilu poznało, że tak powiem, kulisy tej twierdzy?
13: Już około 400 osób, a projekt zakłada 540 osób. Osób, które już się zapisały na dodatkowe już takie poza projektem zajęcia, już mamy około 200, więc...
12: Super.
13: Jest,
12: bardzo
13: dzieje
12: fajnie.
13: Się.
12: Już mi się podoba.
6: Odnajduję się w tym. To jest moja właśnie perełka, moje dzieło, mój wymysł i spełniam się jako przewodnik, ale do dzieci. Dzieci są fajniejsze. Oni na wszystko robią.
13: Możemy zaczynać?
10: Tak, zapraszam tutaj wszystkich.
13: Dzień dobry, moi drodzy, mam na imię Ania i poprowadzę wam dzisiejsze zajęcia. Czy ktoś już był z was na terenie twierdzy Bojan?
14: Tak.
13: Byliście. A z jak? Na wycieczce, proszę.
14: Koncert.
13: A mam pytanie, czy wiecie, dlaczego Bojen nazywa się Bojen? Proszę.
14: Bo był taki generał chyba.
13: Był taki generał, który na polecenie króla ówczesnego Wilhelma Fryderyka IV dostał rozkaz stworzenia twierdzy na Prusach Wschodnich. A wiecie, dlaczego to jest w Giżycku, a nie na przykład w Węgorzewie?
14: Był tutaj lepszy teren, może?
13: Dokładnie tak. Znajdujemy się na 2-kilometrowym przesmyku między jeziorem Kisajno a jeziorem Nigocin, gdzie w tamtym czasie miejsce było bardzo dobre, bo jak wszyscy wiemy, w tamtych czasach nie uciekano od wojny, tylko czekano na wroga. I dlatego pomysł powstania tutaj twierdzy został zrealizowany. Spójrzcie na tamtą stronę, tam mamy mapę. Jaki kształt ma twierdza?
15: Gwiazdki.
13: Gwiazdki. A jak myślicie dlaczego? Gwiazdka dlatego, że budowa twierdzy polegała na tym, żeby było bardzo ładnie praktycznie, była możliwość ostrzału z każdej strony i dzięki takiej budowie mamy ostrzał krzyżowy. Nie mamy pustych luk na terenie, które później na górze na wale zobaczymy. Moi drodzy, z tej strony macie koszarowiec miecz. Takich koszarowców na terenie twierdzy znajdowały się 3. Każdy ma 3 kondygnacje. Na samym dole jest piwnica, plus do tego reszta to są pokoje dla żołnierzy. Oficerowe wieże i rangi nie spali tutaj u nas. Tutaj żyli normalni żołnierze. Wszyscy oficerowie mieszkali w hotelu Zamek ówczesnym. Akurat w tym koszarowcu na dole były cele. Jednym z 3 akurat tutaj się znajdowały cele dla tych, co byli niefajni, niegrzeczni, niemili. Słuchajcie, następnym punktem na naszej wycieczce będzie kopuła obserwacyjna WT-90, do której za chwileczkę się udamy i tam wam o niej opowiem. Wbijamy się na te wysokie schody do góry.
11: Zmieniamy temat.
12: Ale nadal zostajemy w tym samym miejscu, bo za chwilę dowiecie się, w jakim tempie upłynęły gwardzistom ze 147 Pułku Piechoty ostatnie miesiące. Będziemy też szukać w murach obiektu duchów. Zostańcie z nami. Gwardia Twierdzy Bojen, Hugo Sikorski. Dzień dobry, cześć.
16: Witam, dzień dobry.
12: Co tam u was słychać? Jak po wakacjach? Mieliście intensywny sezon rekonstrukcyjny?
16: No tak, nawet dla nas wakacje się nie skończyły. Nawet po wakacjach gdzieś tam pojeździliśmy troszeczkę po Polsce. Także w tym roku jest naprawdę intensywnie.
12: Co takiego było? Gdzieście się zapuszczali w swoich mundurach i jakie mundury żeście wykorzystywali, bo wiemy, że 147 Pułk Piechoty to zaledwie część waszego wyposażenia jako grupy rekonstrukcyjnej.
16: Tak, no odtwarzamy też różne epoki. No tak, taki najciekawszych w tym roku wyjazdów to był w okolice Mławy. Mieliśmy braliśmy udział w 2 ciekawych inscenizacjach dotyczących września 1939 roku. Graliśmy tych złych żołnierzy niemieckich. To taki ostatnio nasz taki temat, który zaczynamy rozwijać. wywijać, ale też żołnierzy Wojska Polskiego.
12: Jak było?
16: Bombowo.
12: Usłyszałam takie zdanie i w sumie się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy, że wy jako 147 Pułk Piechoty, że tak powiem brzydko, odwalacie super robotę w kontekście operacji Bojen, bo nie tylko dlatego, że jesteście, bo kilkunastu żołnierzy, kilkunastu rekonstruktorów nie uzupełni jakby tego, co się dzieje. Natomiast wy jeździcie, dlatego też do nas przyjeżdżają. Ile w tym prawdy?
16: Prawda leży zawsze po środku, można powiedzieć, ale tak, no to zawsze to działa w dwie strony, bo my jeździmy po Polsce, reklamujemy czy nasze miasto, przede wszystkim Twierdzę Bojen. Wrzucamy hasło, a jaka grupa? No Gwardia Twierdzę Bojen. A, Twierdza Bojen, Giżycko, to wiadomo. Także więc już tak działamy na tym poletku marketingu. Także a środowisko rekonstrukcyjne jest bardzo małe w Polsce, także każdy praktycznie każdego zna, więc...
12: Już was kojarzą dobrze, Giżycko.
16: Tak, tak, jak najbardziej, więc...
12: Coraz mocniejsze miejsce na tej mapie rekonstrukcyjnej kraju?
16: Czy może takie mocniejsze, ciężko mi powiedzieć, ale...
12: Jeszcze nie Grunwald.
16: Tak, no nie, no Grunwald to już inna epoka, więc się średniowiecze my akurat...
12: No tak, ale wiesz, chodzi o jakby popularność już tutaj.
16: Ale
12: nie?
16: Myślę, że tak, że gdzieś tam już w Polsce wiadomo, że są chłopaki i dziewczyny z Giżycka i robią fajną robotę, i więc telefony dzwonią. Mhm.
12: Telefony dzwonią. Gdzieś na jesień będziecie się zapuszczać?
16: Na razie czekamy, ale niedawno byli, no akurat mnie nie było, akurat część grupy była w Borowie, również grała tych złych żołnierzy niemieckich, także więc ostatnio coraz częściej tych Niemców właśnie grobimy na wrzesień 39 roku, ale to nie z sympatii do tamtej ideologii, nie, broń Boże, ktoś musi grać tych złych niestety.
12: O właśnie, no dobra, to tak, przed nami listopad, to jest właśnie taki miesiąc, gdzie ci gwardziści, w ogóle ludzie związani z gwardią, ale nie tylko, mają dużo i refleksji i dużo tych takich działań, że tak powiem, patriotycznych.
16: Prawdopodobnie w listopadzie parę szkół odwiedzimy, ale to jeszcze zobaczymy, czekamy jeszcze na potwierdzenie tych informacji. No przede wszystkim 11 listopada, Święto Niepodległości. Prawdopodobnie jak co roku będziemy w Warszawie, także ten listopad pod takim hasłem patriotycznym myślę, że będzie dosyć intensywny. A, no i oczywiście też jak co roku bierzemy udział w Światełko dla Niepodległej, zorganizowanej przez grupę Wschód z Podlasia, gdzie przy okazji właśnie 11 listopada, troszkę wcześniej oczywiście będziemy zapalać znicze na grobach polskich bohaterów w Giżycku.
12: Słyszę, że panowie tutaj pracują intensywnie. Nie da się już ukryć, że twierdza zmienia się powoli, powoli, ale na lepsze. Jak sobie ten sezon jako przewodnicy, budowlańcy, nietoperze i tutaj okoliczne zwierzęta i kolejne jeszcze szumy, o, kot biegnie.
16: Tak.
12: Jak wy sobie tutaj radzicie? Jak wy ze sobą tutaj żyjecie, że te wszystkie interesy daje się pogodzić?
16: No żyjemy w symbiozie. Już jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Widać, maszyny pracują, słychać wszystko. Także jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, także czekamy na efekt końcowy. Będzie w ogóle nudno później, jak już tu remonty zostaną skończone i tych budowlańców nie będzie. Będzie jakoś tak inaczej, dziwnie.
12: A słuchaj, zawiązują się przyjaźnie, no bo jednak wy razem pracujecie.
16: No tak, oczywiście, tu znamy część właśnie ekipy budowlanej, także więc gdzieś tam zawsze na przerwie sobie chwilę porozmawiamy, więc zawsze czasami podpytamy, jak tam etap prac, więc idzie ku dobremu. Duża część osób z Giżycka, z okolic, także tutaj,
12: się
16: więc
12: znacie.
16: Tak. Nasi ludzie.
12: Nasi ludzie, dobrze, czyli rozumieją ducha tego miejsca, prawda?
16: Tak, jak najbardziej.
12: A duch niewątpliwie jest i tutaj już im bliżej jesień, już mamy w zasadzie jesień, tym bardziej tego ducha czuć, nawet jak patrzę na te liście, które spadają.
16: Tak, duchy zwłaszcza są nocą, podczas nocnych zwiedzań, także zdarzają się takie paranormalne różne eksperymenty, można powiedzieć, więc...
12: A weź poopowiadaj trochę.
16: No co opowiadać, no czuć jakąś taką obecność tutaj, jak są te nocne zwiedzania, więc jest takie wrażenie, że jakby ktoś tu z nami też był.
12: Ja wiesz, że też tak sobie stoję tutaj i tak właśnie czuję, że nie tylko my, ten kot, dzieciaki, które przed chwilą poszły zwiedzać i panowie budowlańcy jesteśmy tutaj. Myślę też, że jakaś siła, energia tutaj krąży.
16: Tak, no jak najbardziej, więc ten obiekt w historii, no odcisnął swoje piętno, po drodze były dwie wojny światowe, ta dobra i ta zła energia, jak najbardziej tutaj twierdzę jest obecna, wiadomo, jeżeli człowiek jest sam w nocy w tym obiekcie, parę razy mi się zdarzyło, także...
12: Sam byłeś, że wiedziałeś, że nie ma żadnego pana konserwatora, ani dudu.
16: Tak, więc parę razy miałem wrażenie, że jakbym czuł jakąś obecność, wzrok na sobie, jakby ktoś mnie obserwował, więc nie wiem, czy to wyobraźnia po prostu mi płaci. Patoła Figla. Mhm. Ja sobie tłumaczę to tak, że ci żołnierze przez tych wiele lat tutaj służyli od XIX wieku. Oni ginęli w różnych przypadkach, w jakichś wypadkach z chorób, po drodze dwie wojny światowe. Także po śmierci nikt ich nie zwolnił ze służby wojskowej. Także jak przychodzi noc, oni cały czas pilnują tej twierdzy, patrolują tutaj, pełnią tą swoją służbę, bo są zobowiązani. Przysięga wojskowa ich zobowiązała, nawet po śmierci.
12: Ale wiesz, że ja słyszałam ostatnio nawet taki wywiad oglądałam, że ludzie, którzy odeszli w nagłej jakiejś sytuacji, nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli. I dusza gdzieś tam krąży. Nie wiem, czy to się nadaje do audycji koniecznie akurat Meloradia. Natomiast wydaje mi się, że to są takie tematy trochę metafizyczne. A może rzeczywiście jest to nauka, tylko jeszcze tego nie wiemy. No i myślę, że warto też o tym czasem pomyśleć, zwłaszcza, że wchodzimy zaraz w ten taki miesiąc, w którym będziemy myśleć o takich rzeczach, prawda?
16: Tak, no właśnie, przede wszystkim właśnie październik jest takim miesiącem, kiedy lubimy się bać i tak naprawdę ludzie lubią takie mroczne, straszne klimaty. Jeżeli w twierdzy Bojen straszy, to tym lepiej dla twierdzy, ponieważ przyprowadzi to więcej turystów ciekawych właśnie, mocniejszych wrażeń tak naprawdę.
12: Nie wiem, czy słyszałeś, ale w ogóle tam, gdzie straszy, to już się robi taki duży przemysł. Jest tam po prostu jakaś armia cała youtuberów, którzy zajmują się takimi rzeczami.
16: No tak, tego jest akurat bardzo pełno. W Polsce też są ekipy, także może jak ktoś nas słucha, zapraszamy serdecznie do twierdzy.
12: Sprawdzić, jak najbardziej. Co tu w tych murach jest.
16: A na pewno coś jest, jestem przekonany o tym. Obiekt ma naprawdę duży potencjał, taki paranormalny powiedzmy, więc myślę, że nocą naprawdę mogą dziać się tu ciekawe rzeczy.
12: Dziękuję serdecznie za rozmowę, to był Hugo Sikorski. Oczywiście zapraszamy do twierdzy Bojen, najlepiej na zwiedzanie z Hugiem, bo właśnie, czy to się twoje imię się nie odmienia, nie? Powinnam powiedzieć na zwiedzanie z Hugo.
16: Z Hugiem, nie wiem, tak, oczywiście, jak najbardziej. Najbliższa okazja jest 6 listopada, tylko niestety ilość miejsc jest ograniczona, więc warto przyjechać piątek, 6 listopada o godzinie 21. Może jakieś duchy jeszcze zobaczymy.
12: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
12: Czy Giżycko jest w ogóle gotowe na kryzys? To pytanie jeszcze kilka lat temu mogło brzmieć jak na przykład scenariusz do jakiegoś filmu, który miałby się tutaj ewentualnie rozegrać. Dziś to pytanie, na które samorząd musi odpowiadać już konkretnie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
15: O tym się mówi.
12: Co wydarzy się, jeśli na przykład przez kilkadziesiąt godzin zabraknie prądu, jeśli przestanie działać łączność, albo jeśli trzeba będzie szybko ewakuować mieszkańców? Giżycko już rozpoczęło budowę systemu ochrony ludności. Są pieniądze, pojawił się sprzęt, były też szkolenia dla samych mieszkańców. Gdzie jesteśmy dzisiaj, ile zadań udało się wykonać i ile wciąż jeszcze stoi przed samorządem, gdzie są największe luki? O tym wasz i mój gość, doktor Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w Giżyckim Ratuszu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
12: Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o naszym wkładzie w bezpieczeństwo, o tym, jak Giżycki Ratusz chce się zatroszczyć o naszą świadomość, o to, żebyśmy jako mieszkańcy miasta, giżyczanie, giżyczanki, potrafili reagować na sytuacje kryzysowe. I tutaj chcę podkreślić, że sytuacja kryzysowa, przede wszystkim, żebyśmy tutaj nie straszyli, to nie tylko wojna, to są różnego rodzaju zdarzenia, prawda?
17: Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, wiemy doskonale, że dzisiaj bezpieczeństwo jest uznane za obszar priorytetowy nie tylko w Polsce, ale międzynarodowo. I zadbajmy o siebie i o naszych członków rodzin sami, bo do tego jesteśmy też zobligowani. Zawsze liczą się pierwsze 72 godziny, kiedy musimy zadbać o siebie, czyli o jedzenie, o picie, o leki, o to, żebyśmy byli bezpieczni w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast po 72 godzinach tutaj państwo ma ten czas, żeby się przygotować na odpowiednią reakcję na dane zagrożenie, które w danym momencie występuje. Ważne jest to, że każdy samorząd musi się zorganizować na tak zwanym własnym podwórku i budować tę odporność dla naszych mieszkańców.
12: I temat kolejny to jest otwarty dyżur. Jak to wygląda? Na czym to polega?

0: przekazać informacje o tym, w jakim dniu, o w jakiej godzinie i w jakim miejscu przyjmujemy Państwa do siebie, czyli możecie przyjść z różnymi do nas pytaniami. To mogą być też deweloperzy, to mogą być osoby prywatne, to mogą być po prostu seniorzy, to mogą być całe rodziny, które chcą cokolwiek się dowiedzieć o ochronie ludności i obronie cywilnej. Po to mamy te dyżury, żeby przyjść z nami porozmawiać w miłej, naprawdę atmosferze. My też się cały czas uczymy tego nowego obszaru, jakim jest ochrona ludności i obrona cywilna, ale też posiadamy już wiedzę, więc także serdecznie zapraszamy, żeby z nami przyjść i rozmawiać na tych dyżurach.
1: Mhm. Kiedy jest najbliższy dyżur?
0: Najbliższy dyżur będziemy teraz ustalać, bo dopiero mieliśmy pod koniec teraz miesiąca, ale to na pewno z wyprzedzeniem będziecie Państwo poinformowani na stronie gizycko.pl i na pewno poprzez nasze tutaj lokalne media. Mhm. Przed nami myślę, że jeszcze nie spocznę jakieś szkolenia takie troszkę może w innej formule. Być może jeszcze Państwo coś zaproponujemy, ale tych zadań jest tak dużo z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej, że muszę bardzo dawkować, żeby po prostu starać się wykonać zadania podstawowe z ustawy i z rozporządzeń, ale cały czas mam na uwadze mieszkańców Giżycka, żeby w jakiejkolwiek formule jednak te szkolenia się jeszcze odbywały.
1: I jeszcze bardzo ważna sprawa, którą warto to zrobić już dziś, bo w czasie kryzysu może internetu nie być, ba, może nie być prądu, więc warto to sprawić. Jeżeli jest możliwość, to też warto wydrukować zakładkę bezpieczeństwo na stronie gizycko.pl.
0: Tak, tutaj zachęcam i przypominam wielokrotnie już, że na naszej stronie gizycko.pl mamy taką zakładkę bezpieczeństwo. Jak Państwo wejdziecie w bezpieczeństwo, to przechodzicie do mojej zakładki ochrona ludności i obrona cywilna i tam są dedykowane dla Państwa wszystkie procedury, wytyczne, filmiki instruktażowe, wszystko to, co dotyczy ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaglądajcie tam, Szanowni Państwo, bo ja to wiem, a to jest dla Państwa, więc jeżeli macie chwilę czasu, zróbcie taki mały tutaj dla siebie chociaż parę minut dla bezpieczeństwa i wejdźcie sobie w tę zakładkę, zobaczcie, co tam jest. Być może coś tam Państwu się spodoba, coś Państwo sobie utrwalicie, dowiecie się czegoś nowego, ale ta zakładka jest od samego początku istnienia tutaj ochrony ludności i obrony cywilnej. Dlatego bardzo zachęcam do zaglądania do tej zakładki.
1: No i jesteśmy dosyć świeżo po tej konferencji powiatu na temat budowania odporności lokalnej. Jakie refleksje przychodzą po tej konferencji? Czego jeszcze nam brakuje? Nad czym jako społeczność lokalna, też samorządy powinniśmy popracować bardziej?
0: No tutaj ta rzeczywiście pierwsza edycja tej konferencji, podsumowując, uważam, że był bardzo dobrym kierunkiem, który należy kontynuować. No i tutaj pani profesor z Wojskowej Akademii Technicznej naprawdę w sposób rzetelny, jasny i taki przejrzysty pokazała, z czym w ogóle się dzisiaj mierzymy, co to jest ochrona ludności i obrona cywilna i kto ją wykonuje. I tutaj rzeczywiście samorządy stoją przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ jest to bardzo duży obszar, zadań jest ponad 100, które spadły tak naprawdę na najniższy poziom administracyjny. Mówimy tutaj o gminie. Gmina ma bardzo dużo zadań do wykonania, więc w mojej opinii wszystkie samorządy w Polsce mierzą się z tym samym problemem. Braki kadrowe, przede wszystkim brak z prawdziwego zdarzenia wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, myślenia analitycznego, krytycznego, szybkiego, podejmowania decyzji. To jest po prostu, stoimy przed, mamy zadania, ale musimy jeszcze mieć kim te zadania realizować na rzecz bezpieczeństwa.
1: I na przykład w razie W to można powiedzieć, że pani jako tutaj reprezentantka ratusza jest sama i jedna?
0: Na ten moment tak, ale tutaj pani burmistrz dołoży wszelkich starań, żeby wzmocnić na pewno tutaj kadrę, ale tak jak mówię, to jest wszystko przed nami. Na razie na tyle, ile mi sił wystarcza, możliwości i wiedzy, staram się codziennie dawać siebie nawet 300%. No tak po prostu funkcjonuje i bezpieczeństwo to jest mój konik i tyle, ile będę mogła, tyle będę z siebie dawać po to, żeby właśnie budować tutaj bezpieczeństwo w naszym mieście.
1: I powiedziała pani ponad około 100 zadań dla jednego, w zasadzie dla każdego samorządu. No taka gigantyczna ilość. Jak idzie realizacja tych zadań zatem?
0: Ogólnie w Polsce idzie bardzo różnie. Jeżeli chodzi o Giżycko, no sama, trudno jest samą siebie ocenić, aczkolwiek oceniają mnie inne osoby. To bardzo istotne dla mnie w życiu zawodowym też i to są przede wszystkim Urząd Wojewódzki, któremu muszę wykonywać sprawozdania. To jest starostwo. To jest też stały

0: czy z MSWiA, czy z Komendą Główną Straży Pożarnej, czy w Warszawie, czy w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, no to muszę powiedzieć, że no, cały czas jakby same pozytywne opinie w stosunku do tego, że się bardzo mocno angażuję, że szybko zadania są realizowane, że mam zawsze bardzo dużo pytań jako osoba z samorządu, z czym się rzadko spotykają, więc no tak jak mówię, w związku z tym, że to jest mój konik, ja będę pytać, ja będę wchodzić oknem, jak mnie drzwiami wyrzucał, więc zrobię wszystko, żeby to było po prostu na wysokim poziomie, bo też taki poziom jest dla mnie przypisany i taki też reprezentuję.
1: Tutaj mówimy tak, obrona cywilna, no to komuś się kojarzy, no przede wszystkim pewnie jakieś gromadzenie jakichś zapasów na ten czas przetrwania. Czy to tylko to? Czy co tam jeszcze się kryje za tymi zadaniami?
0: No na pewno obrona cywilna, to już mówimy, to jest taki ochrona ludności, obrona cywilna, to są dwa działy, ale ze sobą połączone. Ochrona ludności to jest na czas pokoju, czyli wszystkie kryzysy, które dzisiaj możemy spotkać, czy też to są naturalne, budowlane, katastrofy, pandemie, zagrożenia różnego typu, to są w czasie pokoju, ale obrona cywilna to już jest w czasie wojny, tak, czy czas stanu wojny, więc musimy to sobie rozgraniczyć, że dzisiaj jesteśmy w tym pierwszym członie i tutaj musimy się bardzo dobrze przygotować i tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko woda i jedzenie, ale to są też obiekty zbiorowej ochrony, o których się teraz cały czas mówi i kładzie nacisk. Budujemy jako samorządy, planujemy przede wszystkim, bo ta ustawa nakłada planowanie obiektów zbiorowej ochrony, czyli ukrycia, czyli schrony, czyli miejsce doraźnego schronienia, jak również punkty schronienia, więc to jest cały mechanizm tego systemu. Ja tu potrzebuję ludzi, ja tu potrzebuję podmioty pozarządowe, ja potrzebuję zasoby, które muszę kupić na rzecz miasta, ja potrzebuję procedury, wytyczne, to jest wszystko jeden wielki organizm ze sobą połączony i daleka przed nami droga, żeby to jakkolwiek z tego wyjść ręką obronną i powiedzieć, no jesteśmy już na dobrej drodze. No my raczkujemy jako Polska w dalszym ciągu i na razie zdania nie zmienię, dopóki to rzeczywiście nie ruszymy z tym, bo ciągle jesteśmy na samym początku.
1: Ale można już powiedzieć, że ubiegły, ale na pewno już ten rok, to jesteśmy już parę kroków bliżej do tego, żeby sytuacja, jeśli nie w 100%, że tak powiem, przygotowania, to była satysfakcjonująca do tego czasu kryzysu?
0: I tak, i nie. Dlatego, że tak jak mówię, jeżeli jest ponad 100 zadań, mniejszych, większych, to mając też ograniczenia tak w samorządach, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że no jesteśmy, że jakkolwiek w 100% jesteśmy na coś przygotowani, bo nie jesteśmy. Ale na pewno wykonujemy zadania, które jakbyśmy się cofnęli 2 lata wstecz, przed jeszcze ustawą i tymi rozporządzeniami, nie pozwoliłyby nam na w taki sposób zorganizowanie wszelkich działań, jak mamy na dzisiaj. Czyli ja już dzisiaj dysponuję pewnymi narzędziami, pewnymi zasobami, pewnymi podmiotami ochrony ludności, której nadaliśmy tutaj zadania do wykonania. Już mam pewne sznurki do pociągania. Ale to jest jeszcze ich mało, natomiast jest to początek, z którego się bardzo cieszę i tak każdego dnia dokładam sobie kolejny sznureczek i kolejny, aż będzie po prostu jedna wielka sieć połączona ze sobą.
1: I tutaj jeszcze za pani plecami jest mapa Giżycka, różnymi kolorami naniesione są różnego rodzaju punkty. Co to oznacza? Co to są za miejsca?
0: To są miejsca, które ta mapa pokazuje plan rozmieszczenia nowych syren. Mówimy cały czas SOJA, system ostrzegania i alarmowania, który jest priorytetem, aczkolwiek tu w tym obszarze wszystkiego, o co by się pani mnie nie zapytała, jest na dzisiaj priorytetem, bo tego po prostu nie ma. Ale to jest plan, gdzie zaplanowałam nowe syreny, ponieważ do tej pory mieliśmy bardzo mało punktów, część syren niestety nie funkcjonowała tak jak powinna, więc już kończymy właśnie jeden z takich bardziej poważnych zadań. To jest właśnie system ostrzegania i alarmowania w naszym mieście. Jeszcze się odbywają ostatnie działania związane z mocowaniem tych syren. Za chwilę będę miała weryfikację poprzez aplikację i będzie też sprawdzalność tych syren. Więc na pewno też u Państwa w naszych mediach pojawi się informacja, że będą próby testowe w mieście Giżycku, co oznacza, że jedno z tych większych zadań będzie poddawane próbie, czy wszystko zostało zgodnie z założeniem i z zaplanowaniem wykonane przez firmę, która wygrała właśnie przetarg. przetarg.
1: Mhm. Dużo będzie tych syren, jak one w ogóle będą zlokalizowane, na jakiej podstawie się w ogóle tego typu urządzenia lokalizują?
0: Takie urządzenia lokalizuje się na podstawie głośności i nośności sygnału, więc musiałam poprzez aplikację zaprojektować, zaprogramować tak, żeby mi się kręgi nośności i głośności połączyły, żeby one po prostu na siebie naszły, więc mam, wydaje mi się, że bardzo dobrze zaplanowane giżycko. Tych punktów będzie między 8 a 9. Zobaczymy jeszcze, gdzie ta słyszalność nie będzie taka dobra i będę miała, mam jeszcze jedną syrenę, żeby ją ewentualnie gdzieś tam dołożyć. Także Państwo, nasi mieszkańcy mogą tutaj odetchnąć, że te syreny, które do dzisiaj nie były słyszalne, powinny być w tym nowym systemie już dla Państwa, którzy mieszkają tak bardziej na obrębie, tak, naszego miasta, powinny być już bardziej słyszalne. Więc ta mapa przedstawia punkty, w których po prostu będą nasze syreny.
1: Co tam pewnie osiedle Kajki, Wilanów, to już tak sobie myślę dalej, ale pewnie centrum, Królowej Jadwigi, Wodociągowa.
0: No tak starałam się rozmieścić, żeby te kręgi były nałożone. Oczywiście część będzie w miejscach, które już były syreny, a część zupełnie nowe, gdzie widziałam zupełnie puste miejsca, gdzie w ogóle nie mieliśmy do tej pory, więc w tych miejscach też będzie. Taka mapa też powstanie, ale ja muszę mieć najpierw już to sprawdzone, przetestowane i Państwo też się dowiecie na pewno, gdzie te syreny są.
1: To była dr Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w giżyckim ratuszu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: jak i Życko.
1: Co zrobić, żeby w razie kryzysu powiat, gminy, służby i mieszkańcy potrafili działać razem? O tym jakiś czas temu rozmawiali uczestnicy konferencji o bezpieczeństwie, którą udało się zorganizować w Giżycku. Do miasta przyjechali m.in. merowie Dubna i Krzemieńca. Tym razem ukraińscy samorządowcy opowiadali o tym, jak radzą sobie z kryzysem podczas wojny. Przy czym kryzys to nie tylko wojna, pamiętajcie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: To warto wiedzieć.
1: W tym wydaniu podsumujemy konferencję o bezpieczeństwie, w której wzięło udział ponad 100 przedstawicieli samorządów i służb. Było oczywiście o kryzysowych magazynach i systemach alarmowania, ale bezpieczeństwo przecież zaczyna się dużo wcześniej, przede wszystkim w naszych domach. Władze powiatu chcą teraz zachęcać mieszkańców do tego, żeby przygotowywali się na różne sytuacje, od wichury i awarii prądu po bardzo poważny kryzys militarny. Jak mieszkańcy mogą zwiększyć swoją odporność i dlaczego każdy z nas powinien mieć plan na kryzysową sytuację? O tym wasz i mój gość Monika Łępicka-Gi, sekretarz powiatu giżyckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa. Świeżo po konferencji związanej z bezpieczeństwem, tutaj tematem tejże konferencji, tego spotkania była rola samorządów w budowaniu odporności lokalnej wobec kryzysów i zagrożeń. Temat brzmiący bardzo obszernie, natomiast jeżeli przyjrzymy mu się bliżej, to nie aż tak bardzo znowuż skomplikowany, bo pewnie oparty na jakichś zasadach, które można, a w zasadzie już powinniśmy wdrażać od jakiegoś czasu. Pani sekretarz, proszę powiedzieć coś więcej o tej konferencji, na czym głównie skupili się prelegenci i goście.
3: Konferencja dotyczyła przede wszystkim roli samorządów, czyli nas, samorządu powiatowego i samorządów gminnych, i to byli główni odbiorcy tej konferencji. Natomiast jeżeli chodzi o treści, które były zaprezentowane, to było podłoże takie czysto naukowe, przedstawione przez panią profesor Aleksandrę Skrabacz z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ale główną częścią, najważniejszą, najbardziej wzbudzającą zainteresowanie naszych uczestników było wystąpienie naszych partnerów z Ukrainy, miasta Dubno oraz miasta Krzemieniec. Merowie tych miast bezpośrednio podzielili się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania ich wspólnot lokalnych w zagrożeniu wojną.
2: Co mówią teoretycy, czyli pani z Wojskowej Akademii Nauk, na czym najbardziej powinniśmy się skupić jako mieszkańcy, ale też państwo jako samorządy?
3: No, podstawowe przesłanie pani profesor jest takie, że musimy sami w swoich domach zorganizować swoje działania w zakresie kryzysu. Niezależnie od tego, czy będą to działania wojenne, czy też kryzys w postaci nawałnicy, nie wiem, zalania, powinniśmy mieć u siebie w domu jak scenariusz naszego reagowania na tego typu zagrożenia. I to jest podstawowa rzecz. Więc plecak ewakuacyjny tak, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy byli zabezpieczeni na dzień, dwa, nawet trzy, w sytuacji, kiedy nie będzie energii, nie będzie prądu, w sytuacji, kiedy nie będzie wody, żebyśmy pomyśleli o tym, jak wtedy będzie funkcjonowała nasza rodzina i nasz dom. Żebyśmy byli na tego typu sytuacje przygotowani.
2: Ja się tak zastanawiam, czy to jest tak, że przeglądam takie treści, czy po prostu algorytmy mi tego typu treści podrzucają, natomiast widzę chociażby w internecie coraz więcej takich poradników prowadzonych chociażby przez jednostkę GROM, która takimi rzeczami między innymi się zajmuje, i to są bardzo praktyczne, ale często bardzo proste porady.
3: Sporo jest tych treści, natomiast rzeczywiście najbardziej takie wartościowe są treści publikowane przez rządowe nasze instytucje i tam mam bardzo dobre i trafne informacje pomocne, ile wody potrzebujemy. Nie musimy tego liczyć, nie musimy się zastanawiać, natomiast są gotowe algorytmy, żeby zabezpieczyć i być spokojnym w przypadku, kiedy właśnie zabraknie prądu albo wody.
2: I teraz co mówią praktycy, bo z jednej strony jest to już 100% doświadczenia, a z drugiej strony jednak wojna, tragiczna sprawa, ale wydaje mi się, że jest to też rzecz taka dosyć ciekawa, na co najbardziej powinniśmy kłaść nacisk, kiedy już takie zagrożenie jest bezpośrednio, powiedzmy, w tej czerwonej strefie.
3: No więc wystąpienia naszych partnerów z Ukrainy były bardzo interesujące i nie ukrywam, że bardzo wiele szczegółów, rozwiązań, też podpowiedzi, co się sprawdza, co nie, usłyszeliśmy już przy ich wystąpieniu na tej konferencji. No ale główne przesłanie to jest takie, żebyśmy się przygotowali. Niezależnie od tego, w jakim zakresie i jaki poziom będzie tego kryzysu, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o przygotowaniu właśnie, o tych zapasach, o tym, co zrobimy, kiedy to zagrożenie wystąpi, gdzie się schronimy w swoim domu, czy też będziemy wyjeżdżali, bo będziemy się ewakuować. Żebyśmy dzisiaj te decyzje podjęli i przygotowali się na te zagrożenia, które miejmy nadzieję nie przyjdą, ale niestety coraz bardziej wydają się na potencjalnie możliwe do zaistnienia.
1: Czy merowie pomówili, że coś ich zaskoczyło, albo że na coś ludzie po prostu nie byli przygotowani, na jakiś wariant, jakieś, nie wiem, jakieś przedmioty, których rzeczywiście zabrakło?
3: Tak, nie ukrywam, że wspomnieli o tym, że w 2000 roku spotykali się tak, jak my dzisiaj się spotykamy i są przekonani o tym, że my dzisiaj też, mimo tego, że ich słuchamy, to pewnie ciągle nie dopuszczamy możliwości, że ten kryzys, jakiekolwiek doświadczenie nas spotka. Że i owszem, się przygotujemy przecież, ale tak naprawdę to niemożliwe, żeby te najgorsze scenariusze mogły się zrealizować i przed tym nas przestrzegali, żebyśmy nie bagatelizowali zagrożenia, byli na nie przygotowani, natomiast mile się rozczarowali, że to nie zaistnieje. Rozwiązań całe mnóstwo. Przede wszystkim zabezpieczenie w zakresie energii i ogrzewania. Zima na Ukrainie przy bardzo ograniczonym dostępie do prądu i do gazu, który głównie jest źródłem ogrzewania dla mieszkańców, to bardzo duży problem w tej chwili w Ukrainie. I tutaj te rozwiązania, zabezpieczenie w magazyny energii, fotowoltaika, czyli wszelkie możliwe sposoby jak gdyby zabezpieczenia energii we własnym zakresie, to jest podstawa. Powerbanki i też powerbanki ładowane na energię słoneczną, kiedy nie ma dostawy prądu w gniazdku. Te panele bardzo pomagają i pomagają utrzymać te podstawowe potrzeby w domu.
1: Na antenie Meloradia gość Monika Łępicka, GII, sekretarz powiatu giżyckiego, i tak najściślej rzecz ujmując, rozmawiamy o kryzysach w różnych wariantach.
2: Takimi tymi rzeczami, że tak powiem, mocno doraźnymi, nie wiem, właśnie woda, żywność i tak dalej, z tym mniejszy kłopot, bardziej tutaj są problemy związane z energią.
3: Niestety to działa tak jak u nas, jeżeli nie ma energii, nie pracują pompy, nie dostarczają do mieszkań wody. Więc zabezpieczenie, jeżeli chodzi o rolę właśnie samorządów, to jest tak jak my w domach mamy zabezpieczyć energię w postaci właśnie powerbanków, agregatów. To też jest duże zadanie dla samorządów, żeby zabezpieczyć tą infrastrukturę krytyczną w postaci właśnie stacji uzdatniania wody, pomp, które pompują wodę do naszych mieszkań, ale też odbioru nieczystości, no i zabezpieczenie po prostu całej naszej infrastruktury krytycznej, która odpowiada za zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla mieszkańców.
2: Wiem też, że był przedstawiciel wojewody, który mówił o wsparciu, które jeszcze czeka samorządy. Jakiego rodzaju wsparcie? Czy tutaj mówimy bardziej o finansach, czy jakimś takim know-how, które tutaj przyjdzie?
3: Już korzystamy od 2 lat ze wsparcia w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Natomiast już jest nowy 5-letni program, który będzie bardziej długofalowo realizował zadanie z zakresu ochrony ludności. No i na ten moment mamy główne zadanie, to jest przygotowanie wszelkich miejsc schronienia dla mieszkańców. To będzie główny priorytet. Natomiast przez ostatnie 2 lata chociażby powiat giżycki kupił magazyn, w którym mamy wszelką infrastrukturę dotyczącą działania w kryzysie. No i przede wszystkim ten magazyn wyposażyliśmy. Wyposażyliśmy w łóżka, w śpiwory, ale też jak gdyby właśnie w agregaty, ładowarkę, w związku z tym jak gdyby tak, mamy naprawdę w tej chwili dobrze przygotowany magazyn na wypadek jakiegokolwiek kryzysu. Mamy beczkowozy, mamy też stację uzdatniania wody, czyli możemy pobrać wodę z jeziora, ją uzdatnić, żeby była możliwa do spożycia przez mieszkańców.
2: Mhm. O, to bardzo właśnie ciekawa informacja. Nigdy o tym nie słyszałam, ale też się przecież nie zastanawiamy. Mieszkamy w krainie wielkich jezior mazurskich, tutaj wody paradoksalnie nie brakuje, no ale tej do picia zdatnej, no nie będziemy pili wody z jeziora, ale jest już jakby technika i jest dostępna w zakresie powiatu giżyckiego, że taką wodę będzie można uzdatnić.
3: To ważne, ale to też podkreślali nasi rozmówcy i nasi prelegenci z Ukrainy, że jesteśmy przygotowani na kryzysy takie lokalne, że na przykład nie ma wody w jednej miejscowości. Natomiast w przypadku działań wojennych, niestety, ale to mamy do czynienia z kryzysem na dużo większym obszarze. No i tak naprawdę na to nie da się przygotować i też nie ma co myśleć w ten sposób, że każdy samorząd musi być przygotowany na wszystko. Że niezbędna jest współpraca, żeby sprzęt i całe wyposażenie niezbędne do reagowania na sytuacje kryzysowe, żeby był rozmieszczony w różnych samorządach i żebyśmy nawzajem się wspierali. Że to jest rozwiązanie, ta współpraca samorządów, że gdyby nie każdy sam, nie każdy we własnym zakresie, uzbrojony po zęby, mówiąc kolokwialnie, tylko że musi być to współpraca. I do takich też wniosków doszliśmy na tej konferencji, że na poziomie powiatu wszystkie nasze gminy będziemy, jeśli chodzi o zabezpieczenie, będziemy to koordynowali, uzupełniali u siebie nawzajem, tak żeby nie było tak, że wszyscy mają agregaty, ale nie mają na przykład powerbanków. Więc to też jest wniosek z tej konferencji, że musimy tutaj współdziałać i koordynować jak gdyby też nawet to, te zakupy, które w tej chwili wykonujemy, które będą na potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Mhm. Czyli ta wymiana informacji.
3: Dokładnie tak. Co się dzieje. Stworzenie jednolitej bazy, co posiadamy, w której gminie, która straż pożarna gdyby co u siebie posiada i sprawdzenie, czego nam jeszcze brakuje, co jest do rozlakowania. No i przede wszystkim jak gdyby też myślimy cały czas o tym, żeby sprzęt, który zakupujemy, nie stał. Natomiast żeby był podwójnie wykorzystywany w trakcie kryzysu, ale żeby po prostu na co dzień również był cały czas eksploatowany, żeby to nie było tak, że gdyby będzie stał i się kurzył, a kiedy przyjdzie sytuacja i trzeba będzie go wykorzystać, to się okaże, że coś nie działa, bo nie sprawdziliśmy.
2: Czyli tutaj bardzo ważne, że mówimy o tym wspieraniu siebie, wymianie informacji w skali mikro, że ludzie między sobą, sąsiad z sąsiadem, rozmawiają na te tematy, jeżeli w razie W tak zwanego współpracują, to tutaj w skali makro, gminy, powiat też na tej samej zasadzie ma to działać.
3: Dokładnie tak. Zachęcamy też do tego i to podkreśliła pani profesor w swojej prezentacji, żeby w niedużych nawet miejscowościach ustalić, gdzie jest bezpieczne miejsce, u którego sąsiada, w której piwnicy. Jeżeli ktoś takiej piwnicy nie ma, to jak gdyby tak, to żeby wiedział, że właśnie u sąsiada ma takie miejsce. Żeby też było wiadomo, że jak gdyby tak, zapasy wody są tutaj, tu i tu, bo nie każde, prawda, może. Są osoby starsze, które po prostu sobie z tym nie poradzą, więc trzeba byłoby im pomóc. W związku z tym dokładnie tak, jak to pani ujęła. Na poziomie samorządu współpraca, ale pomiędzy mieszkańcami, sąsiadami też powinna być o tym rozmowa. I to nie jest straszenie. To tak naprawdę jest przygotowanie nawet na to, że właśnie przyjdzie większy wiatr i zerwie nam linie energetyczne i nie będziemy mieli przez jakiś czas prądu. W związku z tym nie wtedy będziemy szukali pomocy, do kogo zadzwonić, kogo sprowadzić, tylko będziemy na to przygotowani. O to właśnie chodzi.
2: Też jedna bardzo ważna rzecz, o której też wspominaliśmy, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, to też jedna z tych inwestycji, która wzmacnia tą odporność, powiedzmy, lokalną powiatu giżyckiego.
3: Tak, zdecydowanie. Nowo budowana siedziba naszej Powiatowej Straży Pożarnej to przede wszystkim właśnie odpowiedź na to, żebyśmy byli bardziej bezpieczni. W tej chwili lokalizacja straży nie jest najszczęśliwsza, jazdy są utrudnione, ale przede wszystkim miejsce. Straż ze swoim całym sprzętem, obsadą, no niestety już w tych pomieszczeniach, którymi teraz dysponuje, już się tam nie mieści. Jest to bardzo utrudnione, warunki pracy i działania są utrudnione, w związku z tym właśnie decyzja o budowie nowej siedziby, no i siedziby z miejscem schronienia już z prawdziwego zdarzenia. No w dzisiejszych czasach budynek użyteczności publicznej musi uwzględniać w projektach miejsce też schronienia dla osób, które w nim pracują i ewentualnie okolicznych mieszkańców, którzy w tym momencie, kiedy byłby alarm, jak gdyby mogliby się też schronić.
1: To była Monika Łępicka-Gij, sekretarz powiatu giżyckiego. A w tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Jest taka żywia, tajemnicza postać, która daje życie, daje siłę i ma czuwać nad Mazurami. I właśnie wokół niej zbudowany jest pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni spektakl Giżyckiego Teatru Dorosłych Luna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżu?
1: Ale żywia to nie tylko historia jednej postaci. To kolejna okazja do tego, żeby wrócić do świata mazurskich legend Jadwigi Tresemberg. Opowieści, w których jest trochę legend, trochę dawnych wierzeń, sporo tajemnicy i takiego świata, który dzisiaj znamy już przede wszystkim z opowieści naszych dziadków czy książek. Tym razem te historie wychodzą jednak z książki i trafiają prosto na scenę. I co ciekawe, na scenie pojawiają się dorośli mieszkańcy Giżycka, dla których teatr przecież nie jest codziennym zajęciem. No właśnie, czy w giżyczanach może drzemać prawdziwa aktorska smykałka? Czy wystarczy trochę odwagi, żeby wyjść na scenę, wcielić się w postać i naprawdę przekonać do swojej historii? A sama żywia? Tu to robi się naprawdę ciekawie. Jest tajemnica, jest też coś magicznego. A między wierszami pojawiają się nawet słowiańskie karty tarota. Wszystko to ma stworzyć historię, która trochę przenosi nas w przeszłość, a trochę jednak pozwala spojrzeć na Mazury z dzisiejszej perspektywy. Czy uda się połączyć mazurskie opowieści, teatr, magię i współczesnych giżyczan? I co z tego połączenia powstało? Więcej na ten temat wie Grażyna Darska z Giżyckiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Reżyserka spektaklu i instruktorka teatralna, która już teraz może powiedzieć, że ma za sobą rok dosyć intensywnej współpracy właśnie z tą grupą dorosłych. Pani Grażyno, proszę trochę uchylić rąbka tajemnicy, no bo to jednak, jeśli chodzi o współpracę z dorosłymi, tą teatralną, to można powiedzieć, że debiut.
4: Jest to ogromne dla mnie przedsięwzięcie, ponieważ pierwszy raz miałam do czynienia z pracą z dorosłymi w teatrze. No już od roku nad tym spektaklem pracujemy. Najpierw były warsztaty teatralne dla tego zespołu, a potem przeszliśmy w realizację spektaklu. No rzeczywiście dla mnie, jako dla instruktora teatralnego, tak jak mówiłam, to było ogromne wyzwanie. Niemniej już finiszujemy i wydaje mi się, że pokażemy teatr prawdziwego zdarzenia. A wszystko się w ogóle zaczęło od tego, że gdzieś tam mówiłam, że może stworzę zespół teatralny z dorosłymi. Wiele osób mówiło, ciężko, nie wiem, czy dasz radę, czy utrzymasz i tak dalej, czy w ogóle będą chętni.
1: No właśnie, bo tutaj warto się zatrzymać. Też ostatnio słyszałam takie słowa, że powiem brzydko, że ludzie w wieku produkcyjnym, ani seniorzy, ani dzieciaki, młodzież, to jest ta najbardziej zapracowana grupa i że w pierwszej kolejności stawiamy, że angielski, jakieś zajęcia dodatkowe, swoje te życie prywatne i zainteresowania dzieci, a później dopiero jesteśmy my. I to z tego pewnie to też wynika, że najbardziej zapracowana grupa.
4: Zgadza się, bo w zespole jest tylko jedna seniorka, jedna emerytka. Myślałam, że więcej emerytów przyjdzie, bo właśnie oni mają wolny czas i zdziwiło mnie bardzo, bo muszę powiedzieć, że ja dokładnie nie wiem, ile kto ma lat, muszę powiedzieć, tak mniej więcej, ale to są osoby, które mają około 30, około 40, 50, to jest właśnie między 30 a 50.
1: Czyli aktywne życie zawodowe.
4: Aktywne życie zawodowe i ja jestem pełna podziwu, ponieważ to są osoby, które właśnie nie tylko pracują na etatach, ale też prowadzą własne biznesy. No naprawdę, szapoba, niemniej znaleźli ten czas i odnaleźli się w tej formie, bo wiele osób przyszło tak naprawdę z ciekawości, nie wiedziało do końca, co ja im zaproponuję. No ja mam swoją metodę pracy. Niektórzy pewnie spodziewali się, że będziemy inaczej pracować, czyli oni przychodzą, ćwiczenia dykcyjne, może i oddechowe, no bo to jest standard, a potem ja rozdam rolę, prawda? Niestety tak nie było. Tak nie było. Niektórzy byli bardzo zaskoczeni, ale ja od razu wiedziałam, że ja wpuszczę ich tak zwany proces twórczy. Oczywiście, wiedziałam, jaki spektakl chcę zrobić, dlatego że, muszę o tym powiedzieć, po pierwsze, ten teatr powstał tylko dlatego, że Ela Tomaszewska do mnie zadzwoniła i spytała, czy to prawda, że ja mam zamiar stworzyć teatr dorosłych. I ja powiedziałam, no tak, to mnie zmobilizowało, żeby dać ogłoszenie. Bo pomyślałam sobie, oho, jedna osoba się odzywa i ona mówi jeszcze, że będzie sporo zainteresowanych, że ktoś jeszcze z nią na to spotkanie przyjdzie. I prawie jednocześnie przyszedł do mnie Darek Matyjas, prezes Galerii Schron, przyszedł do mnie z książką Mazurskie opowieści Jadwigi Tresenberg. I on mówi tak, może ja bym zrobiła jakiś spektakl w oparciu o którąś z tych mazurskich legend, a że ja kilka już tych legend znałam, więc mówię, że bardzo dobry pomysł, że tam jest tyle ciekawych tematów, które można wyciągnąć i uwspółcześnić, że one są właściwie nadal takie ponadczasowe.
5: I jakże bliskie, bo to jednak mazurskie legendy.
4: Ale i mazurskie, tak, to też się zgadza. Ale oczywiście powiedziałam do niego w ten sposób, że no, jest tylko jeden warunek, że ty też zagrasz w tym spektaklu. On powiedział bardzo chętnie, jak trzeba i tak dalej, ale no dobra, to powiem, kiedy spotkanie organizacyjne i tak to ruszyło. Także ja wiedziałam, że to będzie spektakl w oparciu o legendy i szukałam legend, a najbardziej w głowie mi została legenda pod tytułem Anna Zielarka i ja już czułam, że ja chcę zrobić spektakl o kobietach i że to nie będzie tylko jeden na opowieść, tylko muszę znaleźć jakieś opowieści, które rzeczywiście traktują o kobietach. I znalazłam jeszcze dwie takie opowieści i z tego zbudowałam, już wiedziałam, w jakim obszarze będę się poruszać. No i powiedziałam im właśnie, że robimy spektakl o kobiecie. Ale z szacunkiem do Jadwigi Tresenberg, czyli nie przenoszę tego we współczesność, tylko zostawiamy te klimaty mazurskie i historia dzieje się, opowieść będzie się działa w tych czasach jeszcze przedwojennych, prawda? Tutaj, gdzie tych Mazurów było sporo. No i tak to nam, że tak powiem, bardzo się spodobało grupie i dlatego, tak jak mówię, będzie można zobaczyć, jak wygląda nasza scenografia. Oczywiście ona jest taka niezbyt rozbudowana, ale właśnie scenografia, rekwizyty. Jesteśmy w tamtych czasach, ale mówimy o czasie obecnym. I bardzo nie chciałabym, to też zależy od widza, jak sobie zinterpretuje tę opowieść, ale nie chciałabym, żeby tak właśnie literalnie ten spektakl traktować, dosłownie, żeby znaleźć to drugie dno w tym wszystkim. Dlatego wprowadziłam, to też wyszło w trakcie prób, bo rozmawialiśmy sobie o Mazurach i w pewnym momencie w co oni wierzyli kiedyś. Oczywiście tutaj w opowieściach, no to wiadomo, że tutaj już to są chrześcijanie, ale większość, tak ja odbieram, że to są ewangelicy. Ale nas interesowało też, co było przed.
5: No i czyli pogańskie wierzenia.
4: Tak, oczywiście.
5: Z perspektywy pogańskie.
4: Tak, i słowiańskie. Właśnie okazało się, że Mazurzy to Słowianie. O tych Mazurach, którzy przybyli z Mazowsza. I zafascynowałam się tą słowiańszczyzną, ja osobiście. I tak mnie to tchnęło, że zaczęłam sporo książek czytać o wierzeniach Słowian i nawet sobie kupiłam takie karty słowiańskie i kiedyś przyniosłam dla zabawy, dla rozruszenia grupy. To takie one wyglądają a la tarot. I tak rozłożyłam te karty, każdy kartę jakąś wyciągnął i naprawdę, to jest normalnie coś niesamowitego, bo wiedziałam, że chcę wprowadzić też taki świat wyimaginowany, nierealistyczny w jednej osobie, ale to tak za mną chodziło, nie wiedziałam co i jak, ale wiedziałam, że to ma być magiczna postać. No i zresztą mam magiczną taką postać w grupie i wiedziałam, że to będzie ona, wiedziałam, że to będzie Jaki. Jaki wyciągnęła kartę, wyciągnęła boginię żywię. I ja jej przeczytałam o tej bogini, no i mówię, słuchajcie, mam żyć, to będzie żywia. Dająca życie, kontakt z naturą, bo bardzo to eksponujemy w spektaklu. Właśnie poruszamy ten problem ingerencji człowieka w naturę, ale też oczywiście relacje międzyludzkie tam też się pojawiają. Jest i miłość, i gniew, i złość, i zawiść, i właśnie ta ingerencja człowieka w naturę, ale mamy te żywie i ona tam pojawia się i czuwa nad tą opowieścią, nad tymi ludźmi, którzy tam po prostu żyją. Oczywiście my to sobie tłumaczymy, że żywia jest po prostu w głowach tych ludzi. Nie zdradzę dokładnie jej roli, bo jestem ciekawa, jak publiczność to odbierze, właśnie to pojawienie się tej postaci w tym świecie takim realistycznym, powiedzmy. Myślę, że będzie ciekawie.
5: Ilu aktorów udało się już tą produkcję zaprząc?
4: Naprawdę dużo. Ja bym musiała teraz na prędce policzyć.
5: Dobra, to nazwiskami, bo jak ja widziałam nazwiska, to naprawdę kojarzę sporą, znakomitą część aktorów, którzy wystąpią.
4: Oczywiście, tak. Jaki Wnorowska, Ela Tomaszewska, Ala Imiela, Beata Kreapolis, to jest jej pseudonim, Lidia Czerwińska, Monika Rychlińska, Basia Sakowska, Kamila Rapnik-Nerkowska, Asia Więcławska, Bogusława Ilwicka-Waraksa, jej córka Anielka oraz Dariusz Matyjas i Michał Niklas, a także Kotka Nini. Tak, nie mogę o niej zapomnieć. To też będzie taki, Kotka będzie miała swój epizod. Anielka też tam oczywiście króciutki epizod, bo potrzebowałam dziecka do tego spektaklu, ale to nie jest spektakl dla dzieci, dla takich małych. Także zapraszam oczywiście trochę osoby starsze. No i muszę o tym powiedzieć, bo głosu użyczyła i potrzebowałam pięknego głosu z OFU i dostałam w prezencie głos Moniki Wierzbickiej.
5: Także nie ma nic wspanialszego, jeśli mówimy o mazurskich klimatach, prawda?
4: Nie ma, naprawdę. I też zapraszałam ją na premierę i mam nadzieję, że będzie, ale po prostu jak ja robię próbę i włączam głos Moniki i jak ona czyta ten fragment, mówi ten jeden fragment, potrzebowałam właśnie takiego... jest magicznie. Zresztą nie będę opowiadała, jak ta scena jest zbudowana. Powiem tak, bardzo zapraszam, dlatego że to jest coś niesamowitego, żeby właśnie w XXI wieku namówić osoby dorosłe, właśnie tak jak Olu mówiłaś, w wieku produktywnym, żeby jeszcze przychodziły raz w tygodniu na te 2-3 godziny i spełniały się w teatrze. Ale mnie się wydaje, że to nie są przypadkowe osoby, że one po prostu czuły i jak zobaczyły to ogłoszenie i pomyślały sobie, że to jest coś dla mnie. I tak jak obserwuję te osoby, jak grają, to wiesz, no nie każdy musi zostać aktorem, żeby mieć talent aktorski. I to w nich drzemało chyba od zawsze i tutaj mają taką okazję, ażeby przełożyć to na pasję, realizować tę swoją pasję, oprócz tego swojego właśnie życia domowego, zawodowego. Przecież to są obowiązki ogromne. Niektóre dziewczyny to mają duże rodziny, nawet po troje dzieci, małych dzieci, a mimo to chodzą, więc ja jestem naprawdę pełna podziwu. I teraz przed nami premiera.
5: Zapraszam, na którą serdecznie oczywiście zapraszamy 15 października. No i warto jeszcze powiedzieć, że wydarzenie jest biletowane w formie cegiełki.
4: Tak.
5: 10 zł zapewne na
4: minimum,
5: potrzeby.
4: Minimum 10 zł i zbieramy. To jest akcja charytatywna pod patronatem pani burmistrz oczywiście. I zbieramy pieniążki na kinie Płatosz.
5: Tutaj można przychodzić do Giżyckiego Centrum Kultury, kupować cegiełki?
4: Tak. Oczywiście cegiełki są już w sprzedaży, także gorąco zapraszam, ale będzie też można kupić cegiełkę przed samym wejściem. Będzie dziewczynka stała z puszką, także trochę też angażuję moją młodzież. Będzie mi tutaj organizacyjnie pomagać.
5: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zapraszamy 15 października. Jaki to jest dzień tygodnia?
4: To jest czwartek.
5: To jest czwartek, godzina 18:30. Spektakl Żywia w wykonaniu Teatru Luna.
4: Luna. Oczywiście. Gorąco zapraszam, tak, oczywiście. Teatr pod Księżycem, jak niektórzy mówią.
5: To była pani Grażyna Darska, Giżyckie Centrum Kultury. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień.

0: Katowiczu. Weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Po reklamie.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
16: Co powinno znaleźć się w twoim plecaku na wypadek kryzysowej sytuacji? Gdzie w Giżycku szukać schronienia i którędy ewakuować się z miasta? To nie są już tylko teoretyczne pytania. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
17: To warto wiedzieć.
16: Odpowiedzi na te pytania poznali mieszkańcy miasta podczas szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej.
18: Żeby być przygotowanym, to trzeba te czynności zrobić, delikatnie mówiąc, już dzisiaj.
19: Tak trochę postraszyli wojna i te niebezpieczeństwo, no ale człowiek już jest taki bardziej jakby przygotowany, chociaż plecak w szafie mam.
16: A zapasy jakieś takie domowe?
19: To mąż, ryże, płatki jakieś tam takie.
16: Zawsze ten dodatkowy produkt z zakupu.
19: Takie, tak.
16: A siostra też się przygotowuje?
19: Ona też, tylko jeszcze plecaka nie ma.
20: Większość rzeczy, które mogą się znaleźć w tym plecaku i które pozwolą przetrwać, czyli zabezpieczyć te podstawowe potrzeby bytowe, mamy w domu. Tylko należy je po prostu w odpowiedni sposób spakować, przygotować. Bardzo ważny aspekt, ta pierwsza pomoc, udzielenie sobie pomocy, ale i też innym osobom poszkodowanym.
21: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
16: Była teoria, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy i bezpiecznej ewakuacji. W szkoleniu uczestniczyło około 150 osób, wśród nich młodzież, nauczyciele i pracownicy lokalnych instytucji, ale o szczegółach w materiale.
18: Podpułkownik Maciej Kwiatkowski.
16: I dzisiaj w Giżycku szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.
18: Tak, z zakresu bezpieczeństwa, głównie chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną z tych tematów. Przedstawiamy warunki zachowań się na różne zagrożenia, sposoby działania, omawiamy budowle ochronne, indywidualne środki ochrony, tak żeby mieszkańcy czuli się bardzo bezpiecznie tu na tym terenie.
16: Podstawowa rzecz, o której nie usłyszy ten, którego nie ma, rzecz jasna, a którą warto by było przekazać.
18: Najważniejsze to jest generalnie poznać zasady działania. Miasto musi się uzbroić w pewne systemy alarmowe, żeby były słyszalne, ale tak naprawdę również ważne są aplikacje, które funkcjonują dzisiaj w naszym państwie i które są przygotowane jako nowe aplikacje, gdzie ma być sygnał alarmowy, a również zalecenie, żebyśmy wiedzieli, co to jest za zagrożenie i adekwatnie do tego potrafili się zachować.
8: No i taka szybka porada właśnie gra na skojarzenia, to już ja wyniosłam zupę oczywiście metodą lewej półkuli, jak to się mówi. O co chodzi w tej zupie? Bo nie mówimy o rosole.
18: Należy zachować przede wszystkim spokój, rozwagę generalnie i nie działać chaotycznie, czyli być przygotowanym. Ale żeby być przygotowanym, to trzeba te czynności zrobić delikatnie mówiąc już dzisiaj. Czyli dzisiaj uzbrajamy się w pewną zakres wiedzy, która jest o tyle istotna, że takie zagrożenia mogą wystąpić na terenie kraju. Ja mówię, zagrożenia głównie hybrydowe, czyli różne elementy polegające na dezinformacji, na elementach sabotażu, elementów dywersji, gdzie mieszkańcy będą wiedzieli tutaj, że na terenie kraju są różne przypadki, bo ta hybrydówka może po prostu eskalować. No i tutaj sposób jest, żeby się doposażyć, żeby przygotować sobie pewien zakres zasób wody, jedzenia, gotówki, skorzystać z porad Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Miasto robi wszystko, żeby w ramach programu ochrony ludności przygotować system, czyli robią zakupy. Zakupują różne elementy, agregaty, filtry, uzdatniacze wody i to, co ma służyć mieszkańcom, tak?
8: No, ale najważniejsze jest to, że te pierwsze 72 godziny, jak to się mówi, kluczowe i my mamy się przygotować na własną rękę, że tak powiem, tak, my i nasza rodzina.
18: Tak, zdecydowanie tak. Poradnik bezpieczeństwa mówi, że przez pierwsze 72 godziny należy to do obywateli, czyli powinien się wyposażyć w tak zwany element plecaka, gdzie należy go spakować, mieć to wszystko pod ręką, że jeżeli jest zagrożenie, zabrać ten plecak i poruszać się w kierunku tak zwanego miejsca bezpiecznego do czasu oczywiście odwołania. Ale bardzo też charakterystyczną kwestią jest przygotowane dzisiaj elementy ewakuacyjne. Czyli jeżeli będziemy mieli zagrożenie, czyli miasto musi przygotować pewne elementy na terenie miasta, tak zwane punkty ewakuacyjne, przygotować zespoły, które poprowadzą tę ewakuację. Tak samo i przy przyjęciu innych mieszkańców na teren Giżycka trzeba przygotować taką bazę. Głównie jest to baza wykorzystywana szkół, czyli elementów takich, gdzie mamy dach, gdzie możemy podłączyć agregat, gdzie mamy zasilanie, ugotować obiad, przygotować spanie. To jest podstawa.
8: Ale właśnie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo panowie przekazują wiedzę, ale też chodzi o to trochę, takie mam przynajmniej wrażenie, żeby nie podchodzić do tych informacji bezrefleksyjnie, czyli że każde z zagrożeń musimy traktować trochę z innego klucza, prawda? I o tym też dzisiaj jest rozmowa.
18: Generalnie główne zagrożenia to są to, co mówimy, jeśli chodzi o te sprawy związane z zagrożeniami powietrznymi. I na to dzisiaj budujemy i przygotowujemy się, ale oczywiście są inne kwestie, które trzeba poruszyć, czyli możliwość wystąpienia różnego rodzaju skażeń, sytuacji związanych przykładowo zatruciem ujęć wody, czyli z zakresem epidemii, czy funkcjonowanie tutaj szpitali, tych wszystkich elementów medycznych. Takie zdarzenia dzisiaj omawiamy, jak przygotować, jak się wyposażyć, żeby mieszkańcy na przykład przygotowali sobie filtry do wody, przygotowali sobie zapasowe źródła światła, zabezpieczyli sobie lekarstwa w jakimś zakresie, zabezpieczyli sobie
8: podstawy. To tylko pytanie właśnie, mamy wojnę za granicą, no. Bardzo, w bardzo bliskim sąsiedztwie. Jakie są te doświadczenia Ukraińców? Jaką oni lekcję na dziś wyciągnęli z tej obrony cywilnej? No, czego tam najbardziej
18: doświadczenia brakuje? Są bardzo istotne. To generalnie systemy mają przygotowane, systemy alarmowe, no i systemy, jeśli chodzi o o zestrzeliwanie tych wszystkich elementów bojowych, które lecą na terenie Ukrainy. Mówimy tutaj w większości o tych dronach, którzy rzeczywiście Ukraińcy, można powiedzieć, dość dobrze reagują na dzień dzisiejszy. No i cała infrastrukturę mają przygotowaną. Wiedzą, jak się zachować, czują te tematy, no bo ta wojna już tam trwa już kilka lat.
8: To jest taka pełnoskalowa H5 zaraz będzie.
18: Tak, to jest Ukraina jest, przygotowała sobie system i obronę, no i system również przygotowania ludzi, tak? I to rzeczywiście widać. My możemy
8: Oni braki wyłapali? Czego na przykład brakowało społeczeństwu? Do czego nie było przygotowane?
18: Nie mogę powiedzieć, że wszystkiego tak naprawdę, bo to nikt nie jest przygotowany tak bezpośrednio na konflikt zbrojny.
8: Bo to też podstawowa zasada, że też na 100% chyba się nie da przygotować.
18: Znaczy da się przygotować. No, budujemy planistycznie, budujemy procedury, brakuje może elementów takich ćwiczenia, treningowo, bo to wymaga czasu, tak? Tak? Bo zasoby są kupowane, zasoby są przygotowywane i teraz jeżeli to wszystko zgramy i planistyka będzie zrobiona, no to kwestia jest przeszkolenia jeszcze, żeby to praktycznie zobaczyć, jak to rzeczywiście ta reakcja jest, wyćwiczenia tego. No i to jest też istotna kwestia, żeby ćwiczyć, praktycznie.
8: No właśnie.
18: Trenować.
8: No właśnie, czyli to nie jest tak naprawdę, jak to niektórzy mówią, rocket science, to przygotowanie do kryzysu.
18: Do kryzysu trzeba się przygotowywać. Niektóre państwa przygotowują się od bardzo, bardzo dawna. No my system budujemy. To nie znaczy, że jesteśmy gdzieś tam w tyle, bo ta rzeczywiście ewaluacja jest i to jest wyczuwalne, że ten system jest przygotowywany. Czyli uzbrajamy się i wiedzowo, i sprzętowo, żeby na te kryzysy mieć duży wpływ, żeby było bezpiecznie.
8: I gadać w rodzinach ze sobą o tym, co
18: jak najbardziej poradnik mówi, żeby zrobić sobie taki część rodzinnego spotkania, wyjaśnić sobie, co robi mama, co robi tata, czy to dziecko rzeczywiście ma mieć ten adres jakiegoś spotkania, telefon, czy również senior.
8: Pan w swojej rodzinie rozmawia z bliskimi na takie tematy?
18: Ja już mam wszystko omówione, wszystko jest przygotowane. To nie znaczy, że to też nie ewaluuje, bo też się delikatnie trzeba to aktualizować, no ale mamy ten system jakoś opracowany, czyli ten plan, taki kryzys mamy zrobiony. I plecaki ewakuacyjne również są przygotowane. Dzisiaj używamy je turystycznie, co nie oznacza, że jeżeli będzie zagrożenia, to nie skorzystamy po prostu z tych elementów i nie wykorzystamy tego w czasie zagrożenia.
20: Paweł Malinowski, były funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, ponad 32 lata służby, a teraz zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem. No, dzisiaj jeszcze będziemy omawiać bardzo szczegółowo takie indywidualne przygotowanie do różnego rodzaju zagrożeń, czyli tak zwany plecak ratunkowy. On jest oczywiście nazywany również plecakiem ewakuacyjnym. Pokażę, jak można w prosty sposób sobie taki plecak przygotować na własne indywidualne potrzeby, co on powinien zawierać, więc za chwileczkę tutaj to będziemy prezentowali.
8: No, tylko się zapytam, czy potrzeba jakichś specjalnych zakupów, czy my już w większości raczej to wszystko mamy w domu?
20: Większość rzeczy, które mogą się znaleźć w tym plecaku i które nam pozwolą przetrwać, czyli zabezpieczyć te podstawowe potrzeby bytowe, mamy w domu. Tylko należy je po prostu w odpowiedni sposób spakować, przygotować. No, pewne aspekty takie, można powiedzieć, bardziej komunikacyjne, łącznościowe, może trzeba będzie dodatkowo sobie zakupić, no bo musimy mieć też jak gdyby alternatywne sposoby komunikowania się, łączności z innymi, którzy będą gdzieś tam w oddali, bo telefonia komórkowa po prostu może nam nie działać i nie funkcjonować, więc tutaj takie aspekty będą też wskazywane. No oczywiście, szanowni państwo, taka żywność długoterminowa, no to też na co dzień w domu raczej nie przechowujemy, nie mamy, ale można ją naprawdę za nieduże środki finansowe zakupić i ona będzie nam na kilka lat nam zabezpieczała. Oczywiście możemy kupić sobie konserwę, jakieś suchary i je wymieniać, rotować na przykład co 3 miesiące, co pół roku.
8: Ja też słyszałam o takich patentach.
20: Ale nie, bo to też jest, też jest naturalne, tak? Bo to nie jest tak, że to, co tam włożymy, ono musi tam być na stałe i tak dalej, tak? Tym możemy rotować i to możemy używać, zużywać.
8: Czyli już mamy to podwójne zastosowanie, tak, prawda? Tak, które już się pojawiało w tych obszarach bezpieczeństwa.
20: No tak, tak, tak.
8: Bardzo
20: tak,
8: modne.
20: Tak. Jak najbardziej. No oczywiście wiadomo, że jakieś takie aspekty własnej ochrony, jakiejś higieny trzeba zabezpieczyć. No i bardzo ważny aspekt dla mnie przynajmniej ta pierwsza pomoc, czyli udzielenie sobie pomocy, ale i też innym osobom poszkodowanym, czyli jakaś rozbudowana forma apteczki z jakimiś aspektami dodatkowymi zabezpieczenia właśnie tego medycznego, chociażby na wypadek ewentualnych obrażeń kończyn, krwotoków masywnych, opaska zaciskowa.
9: Pochylamy taką osobę trochę do przodu, uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy. Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać rękoczyn Heimlicha.
13: Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym później będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi w razie, gdy będzie pomocy potrzebował.
9: I teraz mocno musimy nacisnąć. Ktoś chce spróbować?
8: Tak? Ma pan jakieś obawy, patrząc na tych, którzy się edukują? Widzi pan jakieś braki w naszej społeczności, ale ogólnie pewnie też w społeczeństwie, bo pewnie ludzie się zmieniają, ale problemy są te same.
20: Jeden podstawowy jak gdyby element taki, który mnie zaskakuje, to bardzo mała liczba osób na takich szkoleniach powszechnych, ogólnych, takiego ogłoszenia na stronach internetowych przez jakieś komunikatory w mieście i tak dalej. Dzisiaj tutaj trzeba pochwalić organizatorów, jest bardzo dużo osób, cieszy się, że jest bardzo dużo młodzieży, która też będzie wchodziła w ten aspekt bezpieczeństwa dorosłości, dlatego tutaj jest bardzo fajnie, ale są nieraz takie szkolenia, na których jest kilka osób i tak naprawdę osób starszych, a nie osób młodych, które mają przed sobą całe życie i powinny się jednak zabezpieczać.
8: I też dużo... właśnie mają całe życie, ale nie mają tego bagażu doświadczeń. Tak. I właśnie też mam takie wrażenie, że starsi wiedzą jednak trochę więcej, bo przeżyli chociażby komunę.
20: O tak, tak. Na pewno wiedzą więcej, wiedzą jak się też przygotować do takiego jakiegoś braku pewnych aspektów. Nie są uzależnieni, no może to źle brzmi, ale no nie są tak zależni, może nie uzależnieni, nie są tak zależni od tych nowoczesnych środków komunikacji, przekazu, telefonii, internetu i tak dalej. Potrafią czytać jeszcze mapy, potrafią się
8: poruszać. Potrafią zrobić słoiki.
20: Tak, potrafią zrobić słoiki.
8: Tego jest dużo.
20: Oczywiście wiele takich aspektów takiego przygotowania w domu rzeczywiście jest. Ale też tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że jednak w przestrzeni takiej publicznej, w mediach społecznościowych, ogólnopolskich mediach i tak dalej, bardzo dużo się mówi o tych aspektach alarmowania, przygotowania i tak dalej, a często jest tak, że ci ludzie no po prostu nie pamiętają albo no do końca nie wiedzą, jakie te alarmy mamy, jak należy później dalej postępować po usłyszeniu tej syreny, bo ta syrena nas tylko ostrzega i mówi o jakimś tam zagrożeniu, a później musimy dopiero jak gdyby dotrzeć do informacji, sprawdzić tą informację, czy to przez alerty RCB, RSO, czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania, czy przez inne komunikatory na stronach internetowych, w mediach, radio, telewizja tych ogólnopolskich albo regionalnych, tak?
8: Bardzo panu dziękuję.
16: A szkolenie swoją wiedzą i umiejętnościami wsparli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
16: Puk, puk, są tu jacyś fani ptasich piórek? Jeśli tak, to mam dla Was kilka naprawdę ciekawych newsów z Mazur i nie będą to tylko zwykłe takie ptasie plotki. Zaczniemy od bocianów, które jak zwykle pod koniec sierpnia ruszyły w swoją wielką podróż na południe. Ale nie wszystkie, bo zostało jeszcze kilku wyjątkowych buntowników, którzy najwyraźniej ani myślą o dalekich wojażach. Za to o dalekich podróżach całkiem poważnie myśli Wasz i mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
15: Palcem po mapie.
16: W planach są dzioborożce, całe bogactwo Bali, a w nieco dalszej przyszłości pingwiny. Będzie też o publikacji z tych niezwykłych wypraw, książce, która najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku będzie miała szansę pojawić się i na Waszych półkach. Zamieniam się w słuch, bo na antenie Wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: No już bocianów to my dawno nie widzimy na naszym nieboskłonie, ale może wyfrunęły wcześniej, a może później. Co mówią obserwatorzy w regionie?
0: Dopiero bociany znikają te ostatnie w okolicach 23-25 sierpnia. I to faktycznie
8: i
0: zawsze jest tak samo.
8: Tak, było,
0: że te,
8: tak?
0: Tak, bo te z późniejszych lęgów młode wtedy ptaki odlatują jako ostatnie i teraz było podobnie, choć rozmawiałem z kolegą, który pracuje w Zakładzie Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Tam przy...
8: Tam ten bumelant, Wojtek z tego...
0: Oczywiście co... Wojtek i ma dwóch kolegów tym razem jeszcze. O. Też młodzików, które ptaki, które wykluły się w tym roku. One są, ten kolega mówił, że ptaki są sprawne, ptaki są jakby w dobrej kondycji, ale jakoś, nie wiem, z tym bumelantem zostały, czy on je namówił, czy po prostu... W każdym razie ma na razie towarzystwo. Jest więcej niż pewne, że Wojtek nie odleci, bo nigdy tego nie robił, ale czy te dwa pozostałe ptaki, które mu towarzyszą... Wezmą z niego przykład, czy jeszcze coś im... po prostu ich tchnie, żeby ruszyć w trasę, to tutaj jeszcze nie wiadomo. W każdym razie, ale być może, że kierują się przykładem tego takiego wygodnickiego bociana, który zawsze tam na tych wysypisku znajdzie sobie jakieś tam resztki, że może one też zobaczą, że nie warto lecieć i zostają. W ogóle bociany odlatują i to jest taki fenomen, że w przypadku na przykład gęsi czy żurawi, ptaki odlatują z dorosłymi. A to jest inaczej. Dorosłe ptaki lecą same, a potem młode lecą same. Czyli jak pierwszy raz one wiedzą, jak w którym kierunku się kierować, no to tu jest, właśnie ten fenomen, ten instynkt, którego do końca jeszcze tak nie poznano i nie wiadomo, jak to się dzieje.
8: No właśnie, bo one bez rodziców, to jest też tak. Ja się też nad tym zastanawiałam, bo jakiś czas temu czytałam książkę synowi, właśnie było o bocianach i tam właśnie od jajka do tego odlotu i też byłam

0: Wiadomo, tam jest przywiązane bardziej bocianów nie do pary, tylko do gniazda, czyli ptaki wracają później po tych wakacjach swoich w kolejnym sezonie do gniazda i tam się spotykają, dlatego tak się zawsze klekoczą tymi dziobami, tak się cieszą, że się w końcu tam poznają, że się spotykają po takiej dłuższej rozłące. Może to jest jakiś sposób, żeby te związki były trwałe, że nie siedzą sobie razem, tylko rozstają się na pewien czas, potem się spotykają i to jest fajne.
1: Jak te pingwiny, to też ostatnio czytałam, że one tak jakby na zmianę się zajmują jajkiem i idą gdzieś do brzegu, coś tam złowią, a ten drugi ma trzymać jajko na stopach, żeby jajko nie zmarzło. Chyba tak.
0: Tak, dokładnie. I to się rozstają, to wtedy te zmiany są długo, tam po miesiącu trwają, żeby jeden drugiego zastąpił. Potem jeszcze jest długi pochód do miejsca, gdzie, bo wiadomo, że potem jak one zniosą, zamarza coraz większa tam przestrzeń, że muszą tam naprawdę...
1: Ale i tysiące, jak one się znajdują, prawda?
0: Tak, tak. One się potrafią w takim stadzie tysięcy ptaków się znaleźć i spotkać i poznać, chociaż na moje oko wyglądają tak samo, podobnie, a nawet tak samo, a jednak one dostrzegają jakoś tam różnicę między sobą.
1: Tak,
0: jednak ten
1: oko
0: ptasi jest trochę inne niż te ludzkie zdolności poznawcze też widać są na jakimś wyższym poziomie.
1: Chciałby pan takie właśnie bardziej zobaczyć, takie mocno już, bo pingwiny to jest już taka mocna egzotyka, to tylko Antarktyda, czy gdzieś bliżej będzie można by było je zaobserwować? Czy takie niektórzy wyjeżdżają na takie obserwacje?
0: No chyba najłatwiej by było, no bo tam to już są bardzo kosztowne, te Antarktyda i tak dalej, to oczywiście tam większość, tam żyje większość pingwinów. Z takich bardziej dostępnych to są południowa część Republiki Południowej Afryki. Mhm. To tam są te pingwiny przylądkowe. Tam, no tam jest taka najłatwiejsza możliwość, bo właśnie TRPA jest takim kierunkiem, który jest no jeszcze taki w miarę
1: bezpieczne
0: i też finansowo jeszcze nie
1: jest
0: tak
1: przystępne
0: w miarę takie rzeczy, bo tam to już są te ekspedycje, to już tam naprawdę bardzo drogie.
1: Tak, tam trzeba być w jakiejś w Polskiej Akademii Nauk na przykład, to też znam taką historię giżyszczanina, który gdzieś tam pojechał i no ale tam po prostu pracował, prawda?
0: No i też są oczywiście też komercyjne wycieczki, tylko no, są bardzo kosztowne.
1: Drogi gips, jak to
0: tak,
1: się
0: tak,
1: mówi.
0: Tak, bardzo.
1: Ale warto zobaczyć.
0: No oczywiście, może, bo to wszystko się zmienia. Jeszcze, nie wiem, 20 lat temu w ogóle nie pomyślałem.
1: A widział pan kiedyś pingwiny tak w naturalnym środowisku? Zdarzyło
0: nie,
1: się?
0: Nie,
1: jeszcze.
0: Nie, jeszcze nie, właśnie, ale plany są.
1: Ustala się kierunek.
0: Plany są, tak, że to jest, myślę, w takim planie gdzieś w ciągu najbliższych 2 lat, to tak jest, sobie to założyłem, że właśnie ten kierunek jeszcze jest do zrobienia i jest on w miarę taki łatwy nawet, żeby to osiągnąć. Bo najbliższy plan jest Indonezja. To już jest zaklepany na zimę.
1: Na zimę. Mhm. A co tam można zobaczyć? Taki na najbardziej top jeden, na co by pan tam chciał zobaczyć?
0: No, tam jest endemit, czyli to te ptaki, które są takie najbardziej przez tych miłośników ptaków poszukujących różnych fajnych, ciekawych gatunków, to endemity w danym miejscu są najbardziej takimi, które wzbudzają największe emocje, najbardziej poszukiwanymi gatunkami, bo to endemit to znaczy, że ptak występujący jedynie w danym miejscu. Ja będę akurat na wyspie Bali, bo wiadomo, Indonezja ma mnóstwo wysp i tam jest właśnie szpak balijski. Jedynie występuje tylko i wyłącznie na wyspie Bali. Także to jest bardzo ciekawe. W odróżnieniu do naszych ciemnych, czarnych, można powiedzieć, szpaków, szpak balijski jest całkowicie biały, jeszcze ma taką fikuśną fryzurkę z piór na głowie.
1: Kolorowe pióra?
0: Nie, jest całkowicie biały. Także tutaj jest taki zupełnie kontrastowy do tej zieleni tamtego miejsca. Się bardzo pięknie wyróżnia, ale oczywiście jest mnóstwo kolorowych ptaków, są nektarniki, są pitty, takie małe, bardzo kolorowe ptaszki, które chodzą.
1: Jeśli pan o kitcie opowiada.
0: Kitta to z kolei była w Sri Lance. Także no... Właśnie Indonezja słynie z wielu, wielu kolorowych ptaków. Są dzioborożce, czyli te wielkie ptaki z takimi dziobami.
1: A to już pan widział też gdzieś.
0: Widziałem toko, ale samych dzioborożców nie. Toko są też z rodziny dzioborożców, ale same dzioborożce są jeszcze większe i pokaźniejsze i są bardziej widowiskowe. Także liczę, że to się znajdzie. Oczywiście dużo różnych gatunków zimorodków. U nas jest tylko jeden w Indonezji, jest tam chyba ich 5 czy 6 bardzo kolorowych, także to też
1: liczę, też taki kolejny punkt na mapie, że warto tam po prostu pojechać.
0: Tak, na pewno. Polecić. Oczywiście wszystkie wyspy Indonezji są bardzo ciekawe, ale trzeba coś wybrać, bo chyba, że ktoś ma do dyspozycji większą ilość czasu, kiedy trzeba poświęcić, to wtedy pewnie, że

0: jest możliwość, żeby zobaczyć, bo tak naprawdę tam każda...
1: To Jakarta chyba, tak?
0: Tak, tak. A tam każda wyspa to tam są inne gatunki ptaków, także tam naprawdę...
1: Mocno rozproszone jest w ogóle to państwo.
0: Tak, także fajnie pewnie będzie, no ale może po kolei, gdzieś tam jeszcze trochę czasu może jest, także gdzieś kolejnym razem.
1: Pan tak egzystencjalnie powiedział, no tak, dobra, to zmierzamy do końca naszej rozmowy.
0: Tak jest. Na koniec jeszcze tylko może tak powiem taką informację, taką ciekawostkę, że jestem w trakcie pisania książki.
1: O kurczę.
0: I to nawet dwóch książek, bo o tej jednej cały czas mówimy, że to ta monografia, czyli Ptaki lęgowe w Armii Mazur, które jestem współautorem. Na razie piszemy tam z kolegami i koleżankami z regionu, która to będzie pozycja taka mocno naukowa, ale już jestem w trakcie pisania takiej książki bardziej popularno-naukowej, czy takiej bardziej dla wszystkich. Oczywiście takie zawsze to jest taka naiwność autora, że myśli, że to będzie książka dla wszystkich, ale ja liczę, dlatego tak się przygotowuję, że tam będą zarówno informacje o gatunkach i informacje o miejscach, które można, gdzie można fajne, co fajnego zobaczyć u nas na Mazurach.
1: Będą anegdoty pana?
0: No oczywiście będą anegdoty, będą przygody, będą historie, będzie opowieść o różnych właśnie moich znajomych ornitologach, ornitolożkach, będą też oczywiście też informacje, gdzie, co, ile można spotkać takich właśnie publikacji, które gdzieś są dostępne o ptakach z naszego regionu.
1: Tytuł już znany, czy...?
0: Na razie jeszcze jest w trakcie negocjacji, bo ja mam zawsze jakieś tam takie pomysły, żeby to było jak najdziwniejszy, a mój wydawca mówi, że jednak lepiej, żeby to było bardziej takie Ptaki Mazur i coś takiego, bo wiadomo, że mówił, że może będą chcieli z tego skorzystać, może turyści, czy osoby, które gdzieś...
1: Właśnie z jajem!
0: Chyba będzie tak, że to będzie, będą miały tytuł pod tytułem i że dojdziemy do takiego porozumienia, żeby
1: tak.
0: No i też właśnie chcemy, żeby to było takie zróżnicowane i żeby to było zarówno dla mieszkańców, dla ludzi, którzy się i bardziej interesują, bardziej są zaawansowani i mniej, i dla tych, którzy są tu na miejscu, i dla tych, którzy na przykład chcą przyjechać i dowiedzieć się, gdzie warto
1: będą przyjechać. Będą zdjęcia, będą fotografie pana?
0: Tak, będzie ilustrowana i tak się przymierzamy z promocją, z premierą na czerwiec przyszłego roku, a tak celujemy w konferencję przyszłoroczną.
1: To by
0: było wtedy bardzo jakby pasujące.
1: To jest tempo,
0: bo ja tak naprawdę mam już dużo w przygotowaniu, 5 rozdziałów już jest napisanych, będzie ich 55 gatunków ptaków, każdy opowieść to inny gatunek, starałem się dobrać te gatunki, które, oczywiście nie wszystkie, bo nie jest to w stanie, to ta książka musiała być tam bardzo, bardzo obszerna. Tutaj będzie 55 gatunków ptaków, takich kluczowych, albo takich, które są charakterystyczne dla naszych właśnie Mazur. To jest też ważne, bo tak naprawdę od 1957 roku nie było książki o ptakach naszego regionu, o ptakach Mazur.
1: Będzie pan opowiadał tą historię, jak pan został w krzakach zaatakowany gdzieś tam w okolicach Wydmi przez jakiegoś ptaka, który, nie wiem, albo chciał pana zaatakować, albo jakieś gody wyczuł. Coś tam było, prawda?
0: Tak, było. Będą wszystkie moje, gdzie się przewróciłem, gdzie nie zrobiłem, gdzie kto mnie nabrał, gdzie tam interakcje z ludźmi podczas fotografowania, podczas moich gdzieś tam wycieczek, wypraw. Będą też historie, scenki z wycieczek, które prowadziłem i z dziećmi, i z dorosłymi. Także tam różne będą anegdoty, historie, ale oczywiście wszystkie autentyczne, takie, co się rzeczywiście mi przytrafiły. No i myślę, że uda się to zrealizować i tak na ten czerwiec myślę, że gdzieś zdążymy. Tak jak mówiłem, od 1957 roku nie było książki o ptakach naszego regionu. Był Puchalski, który napisał książkę o wyspie 57 rok, a jeszcze wcześniej był niemiecki ornitolog Tischler, który napisał właśnie książkę o ptakach Mazur, Prus wschodnich i tak dalej, to jeszcze wiadomo, wtedy były inne czasy, no to myślę troszkę czasu minęło.
1: Nie, to jest już, to jest pana misja po prostu.
0: Tak, żeby jednak tą lukę uzupełnić, tak żartuję, ale no... Myślę, że dużo osób prosiło, żeby może właśnie coś takiego zebrać, ilość tych historii, informacji, żeby coś takiego gdzieś to się ukazało, a z drugiej strony dla mnie też to będzie możliwość, żeby to wszystko gdzieś gromadzę już w tym swoich
1: szufladach
0: i swoich komputerach, żeby to gdzieś w końcu wyszło. może komuś się przyda.
1: A jak dojdzie pan do takiego etapu, że uzna pan, że jest tego za dużo, to jakby może być kontynuacja, prawda?
0: Tak, może potem być drugi tom, drugi jak, tom. Jak także... będzie powodzenie, to drugi tom, a jak nie, to koniec.
1: Koniec biznesu, na pingwiny tak. Będziemy jechać.
0: Tak, wtedy będę już tylko wyjeżdżał, już nic nie będę pisał.
1: Nie, myślę, że to jest doskonały pomysł. Dużo ludzi o pana Krzysztofa pyta, przepraszam, że w trzeciej osobie, dużo ludzi o pana pyta i o tę audycję i myślę, że dobry czas, fajnie. Fajnie, to będziemy pewnie jeszcze śledzić, jak przebiegają prace, ale na pewno pracowite miesiące też przed panem.
0: Tak, ale to się dobrze składa, bo to właśnie taki okres jesienno-zimowy, jednak na ptaki skraca się taki
1: okno.
0: Okno, skraca się okno w ciągu dnia.
1: Tyle tematem publikacji, no mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o niej i już niedługo będzie więcej informacji. Na razie 3 października, wielkie zaproszenie, piknik ornitologiczny. Jak nie będzie pogody, to się nie martwcie, bo może pogoda będzie 4, ale to trzeba śledzić.
0: Tak, dokładnie.
1: To był pan Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz, a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda. A archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie, bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. Co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
3: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I od tych najstarszych z epoki kamienia, po usunięciu lodowca, po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowite.
1: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda?
3: Tak, jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy, którzy zajmują się fizyką i chemią, znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorze, czy poziom jeziora się podniósł i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to wszystko się pięknie zachowuje. Osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9 tysięcy lat. I tam były zachowane zęby jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwiąc ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
1: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
3: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym to, co, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwo to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
1: było zimniej.
3: Się cofał, było bardzo zimniej. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są między innymi fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat z miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
1: że... Co takiego bierwiona?
3: Fragment drewna.
1: Okay.
3: Taki z ogniska, który się pali w ognisku. Tak się kiedyś mówiło, przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
1: Nie, no właśnie dobrze wiedzieć.
3: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm. Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 mm. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
1: Jeszcze wracając do tego lodowca 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
3: Jest, bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, co, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemię, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
1: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
3: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. Oni szli z południa. I to, i ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat. Już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było, to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy, czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. Kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa, też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe.
1: Na antenie dr Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, archeolog, który opublikował szereg prac dotyczących właśnie stanowisk na Mazurach, zwłaszcza we wschodniej części, czyli okolice Ełku, Kalinowa, Wydmin i Gołdapi, a jego prace koncentrują się na pradziejach, osadnictwie i ochronie dziedzictwa archeologicznego, o czym też jeszcze będzie za chwilę. No to już skoro o tych pradziejach, to może jeszcze powiedzmy, jakie motywacje mieli ludzie, żeby w ogóle się tutaj pojawić.
3: Zdobywania nowych terenów. Zdobywania nowych terenów. Najprostsza. Jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech, Moraw, i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo żyzne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ. W okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemię. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepiej.
1: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
3: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemie lud, który przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie. Budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. I to jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
1: A to są tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
3: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
1: Nie tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
3: Tak, tak, tak, tak. To, tych kilka takich cech było, i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach, wcześniej niewystępujące.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik. Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli, czy to już jest jakaś enigma?
3: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład z wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery, nie mamy żadnych źródeł pisanych.
1: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
3: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
1: To teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
3: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić do najbliższego urzędu. Każdemu, kto jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet. Każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swojego Facebooka. Facebooka, więc można nawet tam sygnał...
1: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i
3: dokładnie,
1: w czasie rzeczywistym.
3: Dokładnie, dokładnie i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
1: Czy technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
3: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą, ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to jest, są naprawdę diametralne różnice, możliwości stały się niezwykle dużo większe i także na pewno ten postęp jest, zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach odkrywać.
4: Dla nas, dzisiejszych mieszkańców Mazur, najważniejsza informacja jest taka, że jeszcze przed pojawieniem się tutaj krzyżaków, tak naprawdę na wiele stuleci przed ich podbojem, były ślady dobrze rozwiniętego osadnictwa. Ostatecznie pozostało mnóstwo maleńkich zagadek. Może właśnie teraz masz jedną z nich pod stopami. Waszym i moim gościem był archeolog dr Jerzy Brzozowski. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Dziś nasz radiowy mikrofon i nasze kroki prowadzą do Wilka z Giżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
4: Giżycko i Wilkasy to dwa miejsca nad jeziorem Niegocin, gdzie trudno tak naprawdę oddzielić sport od wypoczynku. Z jednej strony żagle, plaże i wakacyjny klimat, z drugiej historia, która przez lata pisała się na boiskach, wodzie i treningowych trasach. Odwiedzimy AZS Wilkasy, miejsce, które ma bogatą sportową tradycję. Będzie o legendarnych zgrupowaniach, znanych sportowcach i ciekawostkach, które od lat kryją Wilkasy. Ale to nie wszystko. Zajrzymy też do Giżycka, gdzie mieszkańcy i turyści mogą odkrywać miasto z przewodnikiem. Sprawdzimy, skąd się wziął pomysł, kto najchętniej korzysta i dlaczego takie inicjatywy to coś więcej niż tylko atrakcja dla odwiedzających. Bo okazuje się, że te małe wycieczki po mieście pomagają nie tylko lokalnej turystyce i przedsiębiorcom, ale też budują więź mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Więcej na ten temat wasz i mój gość Marek Szlachta, LOT Mazury i dyrektor AZS Wilkasy. Zacznijmy od AZS Wilkasy. Czego wiele osób nie wie o tym miejscu?
5: Wiele osób o tym nie wie, natomiast my się tym szczycimy, że te nasze obiekty wcale nie są na złym poziomie. A ja zawsze się cieszę, jak przyjeżdżają grupy na przykład sportów walki, które mają możliwość nie tylko skorzystać z typowego treningu na macie, ale na przykład wykorzystują schody w pobliskim u naszych sąsiadów w ośrodku do treningu siłowego, no bo jak biegną tam 10-12 razy, to już mają dość całego dnia treningu.
1: Jak w Rockim taka scena jest.
5: Tak, dokładnie, ale to dokładnie nie wierzę.
1: Też pan słyszy tą muzykę?
5: Tak, ja słyszę to akurat, serdecznie pozdrawiam z zawodników sekcji judo AZS-u AWF-u Katowice, bo to oni co roku przyjeżdżają i co roku zaliczają te schody, a mają bardzo przesympatycznego trenera, który właśnie ich zmusza, ale też muszę przyznać, że daje dobry przykład i też z nimi biega po tych schodach, ale po 7 czy 8 razach on odpuszcza, a zawodnicy muszą te 12 razy wbiec, no więc jest to bardzo fajny trening i wbrew pozorom wydawałoby się, że Mazury to płaski teren, to jeziora, a tu wbrew pozorom są i górki. Ja z sentymentem wspominam, jak tutaj na terenie ośrodka były rozgrywane wyścigi Milko Mazury MTB. Parę osób pamięta i okazywało się, że ta trasa, która była poprowadzana tutaj w lesie na terenie Wilka, zdawała zawodnikom naprawdę mocno w kość, no bo nie spodziewali się, byli przygotowani na warunki, że będzie płasko i spokojnie, a tu się okazuje, że jednak jakieś górki są i można naprawdę znaleźć coś dla siebie.
1: No właśnie, w ogóle ta górka, o której pan wspomniał, której judocy, na której biegali, to ona to też jest miejsce, prawda, ze wspaniałą historią u sąsiada.
5: U sąsiedzi my tu dobrze żyjemy, tak?
1: Relacje.
5: W dobrych relacjach, natomiast no, wiele osób z historii nie wie, że w tym miejscu, gdzie są te schody, była kiedyś skocznia narciarska. Oczywiście to nie była skocznia rozmiaru Wielkiej Krokwi w Zakopanem, a ale można było te 20 czy 30 metrów skoczyć, wylądować na zamarzniętym jeziorze. Teraz by było ciężko, natomiast gdzieś tego, czego nam brakuje dla stabilizacji, to opady śniegu, bo gdyby były opady śniegu, to widzimy potencjał też taki, żeby tu było narciarstwo biegowe i o tym wiele osób mówi. Są małe próby, z tego co pamiętam, jest wypożyczalnia nart biegowych w Upałtach, w jednej z restauracji. No i jak jest śnieg, jest tego śniegu więcej, to widzę, że ludzie biegają. Natomiast jeszcze w terenie, no póki co się to nie udaje, no bo to jest jednak większy problem. No i trochę mamy za mało stabilne właśnie te warunki śniegowe. Jeżeli byłyby zimy, tak się powtarzały, może jest to kolejne miejsce, żeby się rozwijać właśnie w kierunku, nie wiem, narciarstwa biegowego.
1: No właśnie, ożywić ten sezon poza sezonem, prawda?
5: No my tu próbujemy od wielu lat to zrobić, natomiast na razie opiera się to o sporty halowe. Ja z sentymentem patrzę czasami na sąsiadów, gdzie udaje im się ściągnąć grupy piłkarskie głównie, no ale do tego jest potrzebna infrastruktura w postaci zadaszonego boiska, no na przykład typu Orlik. Mhm. Na razie mamy takie boisko zadaszone tylko właśnie tu u sąsiadów w Wilkasach. Natomiast to jest na pewno potencjał, że tych grup piłkarskich jest dużo i one chcą przyjeżdżać tutaj na Mazury, nawet takie krótkie zgrupowania czy krótkie turnieje. No i to jest gdzieś też jakiś potencjał właśnie tego ożywienia sezonu przed sezonem, tak? Zimowa część jest tutaj trudna, ponieważ ciężko znaleźć nam tu atrakcję, która by przyciągała, natomiast ja zawsze zachęcam gości, którzy do nas przyjeżdżają i narzekają trochę, że w sezonie jest głośno, gwarno, ja zachęcam, przyjedźcie w zimie. Wtedy jest cisza, jest spokój, można skorzystać z bogatej bazy rehabilitacyjnej, którą mamy na terenie ośrodka, o której nawet czasami ja jestem zaskoczony, że nawet lokalsi nie wiedzą, że można tutaj skorzystać z rehabilitacji.
1: No właśnie, bo to już ile lat już ośrodek odchudza mieszkańców Giżycka i nie tylko. I powiatu, i w ogóle gminy też poszczególne.
5: To jest. Zaczynaliśmy w 2020 roku. Mamy aktywnych mieszkańców, którzy by z roku na rok chcieli korzystać z tego programu, a my jednak staramy się dotrzeć do tych nowych osób, które by chciały skorzystać z tych zabiegów, skorzystać z ruchu na siłowni, z zajęć aqua fitness i tak dalej, więc jak ktoś, że tak powiem, będzie nas słuchał, no to i będzie się chciał zapisać, to trzeba już mieć to w głowie, że trzeba będzie wypatrywać informacji, bo nie ukrywam, że tu dobra współpraca czy z powiatem, czy z urzędem miasta, czy z urzędem gminy, czyli z naszymi lokalnymi samorządami powoduje to, że my co roku tą akcję możemy zorganizować i ludzie mogą naprawdę skorzystać z profesjonalnej, fachowej pomocy, która jest wielu osobom potrzebna.
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: No właśnie, jeszcze na chwilę lot Mazury, bo jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, a tak naprawdę to był cel naszego spotkania, czyli te wycieczki z przewodnikiem po Giżycku. Panie Marku, jak to wygląda? Jak się tam zakręcić? Gdzie stanąć, żeby przyszedł człowiek, co się zna na rzeczy i po mieście oprowadził, pokazał to i owo?
5: Ja myślę, że to zostawiliśmy sobie specjalnie na koniec. Mówimy tutaj o akcji Historia Giżycka z Lot Mazury, czyli bezpłatnych wycieczek. Zawsze zbiórka przy moście obrotowym po stronie zamku. Jest to impreza, a właściwie wydarzenie skierowane zarówno do turystów, ale jak także do mieszkańców, bo często pojawiają się osoby, które kiedyś mieszkały w Giżycku, wracają tutaj z sentymentem, no i chcą sobie przypomnieć tą historię. Udajemy się na trasę w mieście, poznajemy uroki miasta. O godzinie 15 udajemy się na zwiedzanie twierdzy Bojen. Zawsze prowadzi grupę przewodnik PTTK, sprawdzeni przewodnicy, którzy z dużą pasją opowiadają o historii miasta i o tym, jakie ciekawe zakamarki można znaleźć na terenie twierdzy. Tutaj wiemy, już mamy takie informacje od naszych przewodników, że często ludzie spoza Giżycka przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział w tej akcji. No i już kombinują tak, co mnie bardzo cieszy, że o godzinie 11 idą na jedną wycieczkę, kończy się ona po około 2 godzinach, o godzinie 13 udają się gdzieś do lokalnej restauracji na obiad i później o 15 uczestniczą w drugiej wycieczce. Więc jakby też korzyść dużą z tych wycieczek mają lokalni przedsiębiorcy. Natomiast warto podkreślić to i jasno powiedzieć. wycieczki, usługa przewodnicka jest za darmo, natomiast wstęp do obiektów jest płatny, trzeba po prostu opłacić bilet. Jest to bilet zazwyczaj ulgowy, więc ciężko dostępny, jeżeli ktoś prywatnie, indywidualnie by poszedł, powiedzmy, na twierdzę Bojen, to takiego biletu ulgowego nie nabędzie. Natomiast ważna informacja, nie trzeba się zapisywać, trzeba po prostu przyjść i nie jest to oferta oczywiście skierowana do grup większych, tylko raczej do gości indywidualnych, których mamy w lokalnych obiektach turystycznych, zarówno tych zrzeszonych w naszej lokalnej organizacji turystycznej, jak i też tych, którzy po prostu przychodzą, chcą skorzystać, bo jest to zadanie otwarte, współfinansowane ze środków miasta Giżycko, więc jest to według mnie jedna z fajniejszych inicjatyw. Zaczęliśmy tak nieśmiało od sylwestrowego zwiedzania, później było noworoczne, później wielkanocne, no i później doszliśmy do tego, że spróbujmy i w majówkę, i w weekend Boże Ciało, i właśnie regularnie w okresie wakacyjnym.
1: Ale jakie tam rekordy w ogóle padały, prawda?
5: No, powiedzmy tak, rekordy, my nie idziemy na rekordy, ale ponad 1000 osób poznało historię miasta Giżycko, tak? Akurat my jesteśmy na terenie gminy w Wilkasach, ale myślę, że dla nas istotne
1: to się
5: jest...
1: łączy, to wszystko jest...
5: Tak, no trzeba pamiętać, że tak. Gmina okala w 100% całe miasto, więc trzeba jasno sobie powiedzieć, to nie jest oferta tylko dla mieszkańców i turystów będących w mieście, ale też osoby, które są na terenie gminy, mogą skorzystać z tych uroków. Ja wiem, że mamy takich gości, którzy specjalnie od nas z Wilkas wsiadają, uwaga, w bezpłatną komunikację miejsko-gminną, która funkcjonuje. Jest autobus akurat idealnie dostosowany do godzin wycieczek, jadą na zwiedzanie i wracają tutaj i dalsze swoje, że tak powiem, plan pobytu realizują. I myślę, że warto tutaj zachęcić właśnie osoby, zarówno z miasta, jak i właśnie przebywające na terenie gminy, powiatu, czy szerzej nawet gminach ościennych, żeby przyjechać, zobaczyć. Bo wiadomo, że czasami może i będą to 2-3 osoby na takiej wycieczce, w takich mniej popularnych terminach, czy ja bym to powiedział w gorszej pogodzie. A były takie wycieczki, że było po 50-60 osób i to, powiem szczerze, było trudne do opanowania przez przewodników. Dlatego wprowadziliśmy takie bezpłatne wejścióweczki, w której podstawie wykupuje się ten bilet ulgowy, żeby było jasne i klarowne, kto wybrał się z naszą grupą.
1: Przypominam, że na antenie Marek Szlachta, AZS Wilkasy i LOT Mazury jednocześnie i rozmawiamy o wycieczkach z przewodnikiem, o odchudzaniu mieszkańców Giżycka, o tych wszystkich aktywnościach, które oferują same w sobie Wilkasy, bo nie trzeba tylko do AZS-u, można też korzystać ze ścieżek rowerowych, kije do Nordic Walking i tutaj pobliski las. To są te rzeczy, o których żeśmy jeszcze nie wspomnieli, ale warto też z tego skorzystać. Natomiast na chwilę jeszcze przenieśmy się do Giżycka i pogadajmy o tej akcji LOT wycieczki z przewodnikiem. I tutaj sporo do powiedzenia ma Witosław Wyrob, przewodnik PTTK.
6: Często to są mieszkańcy, którzy no, ze względu na swoje, można powiedzieć, życiowe zawirowania wyemigrowali z Giżycka i po kilkunastu latach przyjechali do Giżycka, czy odwiedzić rodzinę, czy na jakieś wczasy, no i chcieli się dowiedzieć czegoś, co było wcześniej, co się zmieniło. Pojawiają się też, można powiedzieć, nowi nasi mieszkańcy, czyli ci, którzy przenieśli się tutaj do Giżycka czy okolic. No i oczywiście też turyści. Turyści, okazało się też, że to nie tylko ci, którzy są w samym Giżycku, czy w okolicach Giżycka, do których ta akcja była głównie skierowana, ale też turyści, którzy przyjechali na Warmię i Mazury. Mieliśmy grupki, które przyjeżdżały porannym autobusem do Giżycka, no, z Olsztyna nawet, aby cały dzień zwiedzać Giżycko, zjeść tutaj sobie posiłek i wieczornym autobusem wrócić do miasta wojewódzkiego. Także w pewnym momencie na trasie z przewodnikiem było blisko 70 osób. Naprawdę dużo.
1: No to ja zachęcam do tego, żeby właśnie do ostatniej kropelki korzystać z tej oferty, bo rzeczywiście to mamy, więc zamiast narzekać, czy coś się opłaca, czy coś się kalkuluje, czy się nie kalkuluje, żeby to wspierać z samorządowej kasy, może warto sprawdzić, skorzystać, bo to jest oferta tak naprawdę dla każdego z nas, a ci przewodnicy, sama tego doświadczyłam niejednokrotnie.
5: To jest sposób na liźnięcie tej historii troszeczkę, bo to jest krótka wycieczka trwająca około 90 do 120 minut, więc tu można tylko wycinek zobaczyć, tylko te najważniejsze obiekty, natomiast my zachęcamy, ja zawsze to podkreślam, to zachęcamy do tego, żeby skorzystać z pełnej wycieczki, która trwa 3-4 godziny, z licencjonowanym przewodnikiem, którzy są dostępni czy na twierdzy Bojen, czy telefonicznie,
6: technicznie, jeżeli chodzi o zwiedzanie miasta, więc to nie jest tak, że my komuś zabieramy w cudzysłowie pracę, bo też takie komentarze gdzieś się pojawiają. Absolutnie nie. My chcemy pokazać tylko część, zachęcić. A jeżeli ktoś chce poznać głębiej historię twierdzy Bojen, to warto wybrać się na pełną trasę, która trwa około 4 godzin i wtedy w rzeczywistości poznać całościową historię, usłyszeć o niej.
1: To był dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
6: Dziękuję.
4: A na koniec i ja zapraszam was na krótką wycieczkę z przewodnikiem. Powiedzmy, że ja nim jestem. Gdzie jedziemy? Ano na wieżę ciśnień w Giżycku.
1: Troszkę inaczej się widzi Giżycko z góry?
7: No, na jeziorze bardzo pięknie, są wysepki.
1: Pięknie, niech pani zobaczy, bo z góry można zobaczyć o wiele, wiele więcej. Goście patrzą, zgadują co gdzie jest, a potem tylko się pytają jak tam dojść. To chyba jakaś stara Magielnica.
8: Wieża jest elementem standardowego pakietu spacerowego po Giżycku.
9: Wszystko warto tutaj zobaczyć, lepsze niż morze.
4: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto. Dużo dobrego.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z Ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekend do Nelo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, weekendowe Melo, fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy Dzień Gier Planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom, tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład. Zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet, już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mac Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne. 5,5 miliona obserwujących na Instagramie, biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo. Zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2300.

0: sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl. To się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.

Łowcy gwiazd, Cleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jegomościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Melo Radio. Tak, gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesiennie, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Czyta lektor AI.

0: Anio, weekend Valdi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
2: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio Opoka. Cześć. Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. Na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki. Jest...

4 to the floor of Offenbach niesie w stronę dobrego melo. Dzisiaj o 20 ruszamy. Przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. Player Melo Radio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku, jedno oczko wyżej. Czyli ta trzynastka w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequencies, Paraiso, ale się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie, nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, to w Law już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21

0: haczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Lino. Najbliżej ciebie.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
3: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
17: Po reklamie.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje. Wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: weekendowy melot jest Toy Chain z numerem Hard to be Around. Tak gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
11: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej, Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to ja nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: All of My Love, Ebony i Zibizu w Melo Radio. To weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
7: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo, dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs, DJ Mac. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me w Alexia Niszaus w Melo Radio to weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już od 13 zagramy!
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce, modelki włodarskie punktualnie o 13 w Melo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.

0: Słuchaj na 107 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bumpa on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized w Melo.

0: Sexy Magic, Katri Alpaka, Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
15: Dwie stówy są twoje!
14: Dziękuję bardzo!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podejmij mi wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybram babcią.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies,

0: E-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, to weekendowe Melo. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy. To jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej. A my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka poza tobą nic, dziś weekendowe Melo, zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: A w oryginale Kygo, ale remix Take Me Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Po reklamie.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend Melo w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 km długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą Happiness is So Sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: Zgaduj, na którym miejscu byli w rankingu top 100 DJs DJ Mac. Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Na pierwszym
0: Guetta, Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Mamo, ten bohater jest dziwny.
10: Nie lubisz go?
9: Lubię i to jest najdziwniejsze.
11: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy before przed dobrym Melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life Is Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Podcaście. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w Wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce na Matt Bukowski i Natalia, Grawitacja.

0: Years and Years in Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Axwell i Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi, przed nami też Fuchaj, Liwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Two Colors i Primadonna, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Łączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu,
16: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799 zł.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okno albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kurkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Traczek, witajcie.

All of my love w Melo, 14 minut po 17, to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. Oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiësto i Hard to be Around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17 na dworze. Dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za

0: sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
17: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
19: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
20: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
21: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
22: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
23: Po reklamie.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disney, a Kiza w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła Pumpkin Spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sounds to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie. Ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel. Widzicie podobieństwo do taty? Ja może i widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może.
1: J-Lo!

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to między innymi David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny jednym słowem przy weekendzie, no i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena, Speed Up to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: No bo czasami chodzą na kierownicy, co nie? A i nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie Melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już w poniedziałek szansa na 200. 200, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lambery.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Sexy Magic, to Melo Radio, to 29 minut po 19:00, to before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie. Niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny albo tak?

0: pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną, dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

All I Know w Melo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? Lost Frequencies już teraz przed nami, jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidek, Księga Żywiołów, to Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axwell Ebon v Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

round.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. I wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga Linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: autopromocja.
1: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. Zapraszam na 93. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie.

0: słuchacie This is Sky Tech, jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name, a już za chwilę Andrea Casta z numerem Awake. Dajcie głośniej.
1: This is Sky Tech. Sky Tech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on Earth.

słuchacie, this is Skytech. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytek. Nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke & Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas & Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.